Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Piżu, Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Mamy już wtorek, witam po raz pierwszy z tej strony Mateusze Tomaszewicz. Dziś będą promienie słoneczne, będą również i chmury, ale padać w Szczecinie nie powinno, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie. Na ulicach Szczecina również stabilnie. Miłego i spokojnego.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
2: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie. Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
2: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy. W niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
0: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz. W Szczecinie swoją działalność rozpoczął ośrodek szkolenia policji. Placówka ma wzmocnić system kształcenia i doskonalenia zawodu policjanta. Ośrodek będzie realizował szkolenia specjalistyczne, podoficerskie i aspiranckie. Filmowe lato Pomorza Zachodniego odwiedzi 23 miejscowości. Chodzi o plenerowe pokazy filmów organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
5: W tym roku będziemy w Cedynie, Przelewicach, Chojnie, Manowie, Boninie.
1: Wylicza Jędrzej Wija, zastępca dyrektora do spraw edukacji i organizacji wydarzeń. Kalendarz seansów znajdziecie na stronie instytucji.
6: Jankes,
7: Kama,
6: Kama
7: i Wiktor.
6: Wiktor.
8: Dzień dobry ludzie, czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
9: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
8: Kama, no to jestem! Jestem obecny!
9: Mówcie mi wtorek!
8: Jestem! Ale to jest ciekawe, słuchajcie, gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
9: No okej, okay, sprawdźmy. 664-402-302-eskowe...
8: Jestem!

0: od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No dziewiąte, ja powiedziałem, że
3: podejrzanie
2: dyszysz od rana.
3: No trochę tak.
1: Jakoś tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
0: Zawsze we wtorek.
3: Ale faktycznie pytamy się was, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
4: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może fertkiem.
5: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: No, to prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można sobie tak miziać po mnie, tak paluszkiem.
3: Znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
4: Ktoś się dotelefonował do radia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
6: A, bardzo mi miło tak z rana na żywca.
4: No dziękujemy za telefon. To czy to już?
3: Gdyby wtorek miał być kimś lub czymś?
6: Nie, no chciałabym powiedzieć o tym wtorku.
4: No to dawaj. Kiedy powiesz?
6: No już mówię, więc wtorek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej dyskusji. 11 minut po godzinie 6. Dziękujemy bardzo. No co, dziwko, tak? Nie ma twarzy wtorek. No.
4: Patrzyłeś w lustro dzisiaj?
1: Jeszcze co jest?
4: No to wyglądasz podobnie.
1: Słuchajcie, przerwa na muzykę.

0: Tutaj SK, 17 minut po godzinie 6, dyskusja rozgorzała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dobrze dzisiaj wyglądasz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Już kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok kamy i trafił w jadzie.
2: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Aha. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
0: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
1: No, rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
0: I to jest jego sztanga.
3: Aha. To jest sztanga?
0: Aha.
3: Sztanga? Ja nie poznałem, rzeczywiście. No.
2: Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
0: Dobra, lećmy dalej. Kim jest Ola Nowak?
3: Chyba co najwyżej hantelek.
2: Ola Nowak to taka influencerka.
0: Tak, jest Ola influencerką, ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
3: powiedzieć.
0: Co tam
3: u tej Oli całej cudownej słychać?
2: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
0: W Welonie do wody?
3: No, szaluna
0: taka. To jest legalne?
3: Mhm.
1: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
4: Poranne prasowanie. Yes. Tylko w Radiu SK.
0: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
1: Oczywiście, że tak.
0: Kama, dziękuję. Pięknie wyglądasz.

0: Wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest niesamowite.
2: Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Proponuję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
3: No to
1: Kama.
4: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek. Pozdrawiam.

Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Dziś parasolki zostają w domu, ale przed wyjściem z domu warto ciepło się ubrać, bo termometry pokazują aktualnie 11 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie. Kierowcy, wy już teraz uważajcie przy Sosabowskiego. Noga z gazu także przy trasie zamkowej.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: SK Sport News.
7: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Już wtorek, ha, super.
11: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
12: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam Michał z tej strony.
13: No i jak teraz powiedzieć, jaki sos, wariacie?
10: Taki jestem zmieszany.
14: Ale to dziewczyno, nie, że w trakcie, po, zawsze po imprezie, prawda?

0: potwierdzamy Kama.
1: Pięknie wygląda. 6.38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
2: Słuchajcie, ja totalnie wierzę w miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał? Już 6?
3: 5? 6?
2: No, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
1: A ile ma dzieci Michał?
2: Tyle.
3: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Jego są. Wiesz, to się zmieniło.
2: No, ale faktycznie.
1: Sześcioro dzieci ma.
2: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką. Ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
3: Ale zwrot akcji.
2: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
1: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
3: No, no to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
10: 2 dni, 5 gwiazd, 1 wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: Tutaj jesteśmy oczywiście 11 minut i będzie z nami godzina 7. Happy
1: birthday to you. Marta, Marta.
2: Deska budzi w urodziny.
0: Marta, studentka pielęgniarstwa, jest z nami. Dzień dobry, Marto, witaj, witaj.
3: Dzień dobry.
0: Czy ty boisz się krwi?
3: Nie, absolutnie się nie boję.
0: A jak tobie pobierają krew, boisz się czy nie?
3: Ogólnie, jeśli robi to moja mama, to nie boję się. Jeśli ktoś obcy, no to już pojawia się lekki lęk.
1: Czyli ty normalnie genów nie oszukasz. Wyssałaś to z mlekiem mamy, tak?
3: Tak, dokładnie.
0: Studentka pielęgniarstwa dzisiaj obchodzi urodziny. Jak się imprezuje na takich...
1: nie studiach.
4: Wiem, ulubiony drink? Bloody Mary.
3: Tak się imprezuje, że dzisiaj cały dzień spędzę w szpitalu na praktykach, także... Zapowiada się ciekawie.
1: No to my w takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu, po pierwsze dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
0: 20 urodziny.
4: Piękna. Piękna historia, no.
0: Pięknie to brzmi.
4: 20-letnia pielęgniarka, Jankes. Pracuje ci wyobraźnia?
0: Niebywałe to jest, naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak z 27,8 maksymalnie. W głowie.
1: Na głowie już nie.
4: Marta mówi, że ma 17. Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
1: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
0: Tam krew buzuje.
3: Dziękuję bardzo.
1: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
3: Bardzo się cieszę.
0: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym, no?
3: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
0: O.
3: Bardzo często.
1: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
0: No,
3: do kokardy. Dokładnie, tak.
0: To jest dobry pomysł.
4: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę. Radio.

0: 7 za chwilę, newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć, Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem, daj spokój.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankę na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Jankes,
4: Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Ważna informacja dla kierowców i pasażerów. Przy pętli Stocznia Szczecińska doszło do kolizji tramwaju i autobusu. W związku z tym warto uważać w tej części Szczecina, a jeździ komunikacja zastępcza. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 kresek, dziś bez opadów.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpera Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
2: Program Ceny Paliw Niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
4: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
2: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Szczecin News.
1: Mateusz Tomaszewicz, przed kierowcami zmiany na ulicy Zbójnickiej. Od czwartku zamknięty zostanie odcinek od ulicy Harnasiów do granicy miasta. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy.
6: Przejazd od strony miejscowości Ostoja dla pojazdów osobowych nie będzie możliwy. Pojawi się tam odpowiednie oznakowanie o braku przejazdu. Wjazd od ulicy Europejskiej będzie jednokierunkowy tylko w ramach skrętu w prawo w ulicę Harnasiów. Wjazd w ulicę Zbójnicką od strony Harnasiów również będzie zamknięty.
1: Wyjaśnia Kasper Leszczyński z ZDITM. Zmiany związane są z przebudową ulicy Zbójnickiej.
7: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
8: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie kamy.
9: Czy są jakieś, to tylko awizo.
8: Czy są jakieś wiadomości?
10: Są.
9: Aż boli nie, trochę.
8: Czy co? A tu kama.
9: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
8: Powtórzę pytanie, czy są jakieś wiadomości?
9: Nie ma. Aż boli trochę. Nie?
8: To jest nagrana kama, tak przy okazji. Czekamy. Macie jeszcze 2 minutki. Jest!

0: Dzień dobry. To jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak jakiegoś takiego starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz. No.
0: Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: O, zaczęło
1: to
3: się.
1: Mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak tak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No, to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki Mikołaje i mamy to.

0: Lexusu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po 7, a my zabieramy się za zabawę, no bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5, ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci, tam jest piękna Kama, piękny Wiktor.
3: I ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
4: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
4: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
5: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że Klementyna znowu się kąpała.
4: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem, że trzeba więcej.
1: Każde parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
3: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, ma takie parzydełka ma.
5: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
4: Uwielbiam wyobraźnię dzieciaków. To jest po prostu...
3: Muszę wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
5: Zapraszamy.
1: A możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
5: No, oczywiście, że tak.
4: To żeby meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
5: Wspaniale, dzięki.
3: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
5: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpiele.
0: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie, o co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz. Cześć.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie

0: raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Utrudnienia mogą być nadal w rejonie pętli Stocznia Szczecińska, gdzie kilkadziesiąt minut temu doszło do kolizji tramwaju i autobusu. Jeżeli, drodzy kierowcy, możecie, to omijajcie wspomnianą część Szczecina. Zwalniamy też na Kusłońcu i na Okulickiego. Na termometrach mamy 13 kresek, dziś bez opadów, a ciśnienie na stabilnym niskim poziomie.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
12: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
16: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7.31 już.
17: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
16: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
18: Gabo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama, dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy, Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jest niesamowita historia wczoraj, tu też, słuchajcie, w domu wczoraj mój synek, tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę właśnie, wczoraj latał w niej po domu.
1: Dobra, przeczytał Hiszpania, w internecie, no.
0: Hiszpania, Capo Verde 0-0, niesamowite.
2: No ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła wywalić, zwolnić swojego trenera. Nie ma, to jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać, tak?
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
3: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla twojego domu.
5: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
10: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
11: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: I po reklamie.

0: No to sam za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak.
0: Jak? A znamy się od kilku lat.
1: Zgadza się, oczywiście. Nosalen atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener. Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzisiaj do pana Miłosza, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
4: Nie.
3: A, będzie to mieć po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
4: Co to znaczy ogólnie dostępne?
3: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
4: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
3: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
4: Jaka jest inna opcja?
3: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan tutaj znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
4: Tylko, że jakby domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
3: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo to są nas godziny.
4: Parodia.
3: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
4: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to radio troszkę.
3: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
4: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
3: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
4: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
3: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
4: No, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
3: No to kogoś pan w Rotterdamie szuka, kto pan to zrobi, kto ma te uprawnienia.
4: Nie powiem panu w tym momencie.
3: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
5: Miłoszku, serdeczko, staś wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Kolejna ofiara zaliczona.

0: już jest 6 minut do godziny 8.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Cały czas Kama jest oczywiście największą fanką, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Bardzo.
1: Widziałaś meczyk, prawda?
0: No, oczywiście, że nie.
1: Potęga. Hiszpania grała z drugą potęgą piłkarską, czyli z Wyspami Zielonego Przylądka. I było 0-0.
2: Czai się pewna ciekawostka. Otóż bramkarz Republiki Zielonego Przylądka przed meczem miał 46 tysięcy obserwujących na Instagramie.
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu rzeczywiście.
2: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
2: Wozinha. Wozina?
1: Czekaj, ja sprawdzę.
2: VOZ.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona. Uwaga, plus jeden, plus ja.
3: O. Kama i Wiktor.
2: Kama też kliknie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: a do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Krygiera metalowa, granitowa. W tej części Szczecina postoicie nieco dłużej. Zwalniamy na Gdańskiej. Nowa z gazu na Matejki. Uważajcie też w Alei Bohaterów Warszawy i w Alei Piastów. Na termometrach mamy aktualnie 13 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie. Możliwe też promienie słoneczne.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła 8:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
3: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
2: Mówi Jolanta Batką z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
4: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: Mówił Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ciekawe, czy mają w tym parku takie fajne szczekające pieski.
0: SK Szczecin News.
1: Mateusz Tomaszewicz. Na dziś zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej. W miniony piątek mężczyzna zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
6: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat.
1: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Niewykluczone, że 75-latek usłyszy też dziś zarzuty. Młody i utalentowany zawodnik Dumy Pomorza na dłużej w Szczecinie. Nathan Ława podpisał z Pogonią kontrakt ważny do czerwca 2029 roku. Gratulujemy.
7: Jankes,
8: Kama i Wiktor.
7: W radiu SK.
5: No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę 5 słów, 5 stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
9: No dobrze, musicie na naszego eskowego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
10: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie.
11: No. Ja czekam.
5: Dodajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8. Kasa, pieniądze, to teraz. 5 słów,
1: 5 stów. Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
2: To nie jest dobra informacja.
1: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
3: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają. Przecież nie rób tego.
1: Jankę Star się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
2: A Wiktor?
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. No Piotrek razem z nami, dzień dobry.
4: Siemanko, siemanko, cześć.
0: Piotrek, siemanko. Powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
4: Ptaki lecą kluczem.
1: Ptaki lecą kluczem. No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezenterów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel, za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć... Jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie, więc kogo wybierasz?
0: Z kim grasz?
3: Dawaj.
4: Wiktor pójdzie zrobić kawę sobie.
3: Dobrze.
0: Nienawidzę nas, was, siebie też.
1: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
3: Zgłaszajcie się do konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
0: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
1: No,
0: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
4: Aktualnie, znaczy z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
0: Okej.
4: Okay. No tyle, nie? Jeżeli rozwożę po mieście różne rzeczy.
0: Masz jakieś hobby przez 2B?
4: Na przykład sporty walki.
1: Sporty walki.
0: Okay.
1: No, Wiktorowi daleko do tego.
0: Czyli
1: on walczy z kobarami.
0: To będą skojarzenia prezydenckie. Pilnie się
3: szykują.
0: Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
3: dziękujemy.
0: Na moim miejscu usiada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
3: Żegnamy cię!
1: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
3: Dziękujemy bardzo. Okej, okay, no i zabieramy się za 5 słów.
1: Jezu, jak on długo wychodzi, no.
3: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
1: Będzie dobrze.
3: Okay.
1: Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
4: Kwiatek.
1: Dobra.
3: Ładnie. Herbata.
4: Herbata, tak? Szklanka.
1: Szklanka, okej.
3: Okay.
1: Rower.
4: Koło.
3: Rower, koło. Pingwin.
4: Zimno.
1: I gol.
4: Gol? Bramka.
1: Bramka. No dobrze.
3: I mamy to.
1: Fajnie, szybko. Piotrek, bardzo dziękujemy ci. Za momencik do ciebie wracamy oczywiście. Za dwie piosenki wraca Wiktor. No i zobaczymy, ile hajsu uda się zdobyć dla ciebie.
4: Dobra.

0: To już 16 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
2: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
3: Kwiatek.
2: Herbata.
3: Szklanka.
2: Rower.
3: Koło.
2: Pingwin.
3: Zimno.
2: A, na gol.
3: Bramka.
4: Zgadza się.
2: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Wiktor! Zapraszamy cię, Wiktorku. Ho, ho, ho!
0: No zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy, im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
5: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
3: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl prosto, najprościej jak się da.
2: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane.
4: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
3: No to bardzo
4: dobrze. Dajcie już te 500.
0: Myśl.
2: No dobra, jedziemy.
6: Lećmy. No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
5: Ma być prosto?
7: Tak. Mhm.
5: No to kwiaty albo kwiaty.
7: Skąd wiedziałeś?
2: Nie wierzę. Ja znała, bo powiedział kwiatek.
4: No przecież wiadomo.
2: Nie, no jak.
0: Stówka już jest po waszej stronie.
5: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Herbata.
2: No ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
5: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
2: Nie, dawaj.
0: Nie, czyli dawaj.
5: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
3: Nie. Absolutnie nie.
2: A, widzisz.
3: Jeszcze prościej.
0: Pomyślałeś o kawie, tak?
2: Jeszcze
3: jak,
2: prościej
3: jak
2: mówi.
3: Jak chłop ze wsi myśl.
0: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
5: Kurczę, ale co, ale że co, ale jak, co?
0: Dawaj, szybko,
3: dawaj. Byle nie do miski.
2: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
3: Dobra, nie.
2: A ty kombinuj.
5: Łyk.
2: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
3: Szklanka.
5: A no tak.
2: No przecież wiedziałem.
4: No, miałem to na końcu języka.
0: Ale to było trudne. To było trudne. Mhm.
2: Ale teraz będzie łatwo. Rower.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. Moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankes. O Boże!
2: Teraz już mnie rozumiesz.
5: Czy to jest jakaś część tego roweru?
2: Tak.
0: Dawaj. Koła.
2: Jedno, ale cię uznamy.
0: No dobra, okej, teraz uważaj.
6: Będzie trudne.
0: Dawaj, nosel,
6: będzie
0: od
6: trudne.
0: Nosela.
6: A trudne to pingwin.
0: No?
5: Mogę zaryzykować?
2: Nie. Dawaj, ryzykuj.
5: Ja lubię ryzyko.
2: No, dawaj.
5: Zakonnica.
2: Powiem ci tak, zimno w twojej odpowiedzi.
0: Przepraszamy za kolegę, bardzo przepraszamy.
2: Ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
5: Zimno.
2: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
0: I przy okazji do tej o twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
2: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste, gol.
0: Gol. Strzeliłeś jakieś gola na wyjeździe?
5: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
0: Dawaj.
2: No proste, dawaj. Najprostsze.
7: Dawaj.
5: Bramka.
7: Tak.
2: I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
1: Zgarniasz.
2: 300!
3: Dziękuję bardzo. I to dałeś radę.
5: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. 300, no.
0: Ładnie.
5: Pingwin. To ja.

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No co właśnie, ale mogłeś, zapewnić
2: zeszło,
1: no
2: tak,
1: ale
2: mogłeś zabawić 500, pomyśl zawsze
0: no
2: sobie.
0: No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
3: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
2: Tomasz Fornal.
3: Fornalnie w zawierciu.
2: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to. Zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi. Janka.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie.

0: Projekt.zs. Wszyscy jesteśmy ZS.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
7: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
8: Dojazdy do pracy w Szczecinie trwają w najlepsze, a to oznacza, że zwalniamy teraz na Ku Słońcu i na Europejskiej. Noga z gazu w Alei Niepodległości i na Bałki. Dłużej postoicie też na Strzanieckiej, na Wilczej, na Przyjaciół Żołnierza i na Obotryckiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20 kresek bez opadów.
4: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia, nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranu CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
10: Kama i Wiktor.
11: No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
12: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
13: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj, ta ludziska, co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę. Cóż więcej trzeba? Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
14: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy.
12: Tak.
15: Super.
14: Słońce widzę w tym tęczu.
15: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy.
12: Cześć, dobra, słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że trzeba zrobić głośniej. Zróbcie głośniej w swoich radiach. Rozgłośnia radiowa, Radia SK donosi. Jest pięknie, hej!

0: Fula? Co tam śpiewają?
1: Fujajaja. To jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fujajaja.
2: Jest w języku zagranicznym.
0: 8:38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9:00, tutaj SK.
2: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
2: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
0: Ale ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie.
0: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Marian, a o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Szanowni Państwo, proszę o uwagę.
1: PBG. Piłka, bramka, gol.
2: SK Karniaki K.
3: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol.
4: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
0: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
4: No, jest tam ta zagadka.
0: O, mam Sławka.
3: Jest Sławek.
4: No.
0: Klikać?
4: Klikaj, no, puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: A i tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo. Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
0: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, tak, może strzeli sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
4: Mhm. Pamiętajcie, że do zdobycia macie udział oczywiście w SK Karniaki Cup. 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
0: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie na sk.pl.
2: SK Karniaki Cup.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Powiadacie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
2: No właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa.
3: Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Poranek w Szczecinie nadal chłodny, termometry pokazują 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Nadal przewaga chmur, ale spokojnie, dziś też powinny pojawić się promienie słoneczne. Padać w Szczecinie nie powinno. Kierowcy, wy uważajcie jeszcze na struga, noga z gazu przy bramie portowej.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrajona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
2: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
4: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
2: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
5: 19 lipca. Już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
2: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
6: SK Szczecin. News.
1: Mateusz Tomaszewicz przed pasażerami. Zmiany w komunikacji miejskiej. Od dziś do odwołania inaczej pojadą autobusy linii numer 70. Zmiany związane są z wymianą wodociągu na Narutowicza. Szczegółów szukajcie na stronie ZDITM-u. Takiego wydarzenia w Szczecinie jeszcze nie było. Mowa o The Rivals, czyli turnieju piłkarskim w Formule 1-1.
7: Napastnik będzie zdobywał punkt poprzez zdobycie bramki, obrońca będzie zdobywał punkt poprzez skuteczną interwencję obronną lub interwencję bramkarza.
1: Mówi Błażej Bąk, jeden z organizatorów. Turniej odbędzie się 11 lipca.
8: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Taylor Swift na antenie Radio Jęska, szanowni państwo. I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Wesce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości jeski ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na sk.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie. A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem, ale dobrze mi z nim. Miu i Zalia, za chwilę wesce, później Terry Swims i Mr. Know It All.
1: Na koniec świata i jeszcze dalej.
2: SK Toy Story Radio. Słuchaj w aplikacji Radia SK.
3: Reklama. Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
4: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla twojego domu.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
13: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Imane i Don't Be So Shy w remiksie na antenie Radia SK. Pierwsze niespodzianki, jeśli chodzi o Mundial w Ameryce Północnej, już są. To my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniak i Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SK.pl, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tegoż naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później z Homa AWST. Radio
2: SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 17 czerwca. Szczecin. Antosiewicza 2.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+.

0: 16. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defis, Top One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: To jest niesamowite. Jestem oczarowany tym numerem od pierwszego odsłuchu. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 10, a po 10 kolejny worek z hitami na czasie i będzie nareszcie numer, nareszcie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
13: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Przejazd przez Szczecin nie powinien już być większym problemem, jednak nadal uważamy na Kolumba. Nieco dłużej postoicie przy trasie zamkowej, noga z gazu także w rejonie Placu Szarych Szeregów. Na termometrach mamy 15 kresek, nadal dużo chmur, ale padać w Szczecinie nie powinno.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
20: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
21: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. czekamy na identyfikację.
20: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
20: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
6: SK Szczecin News.
19: Mateusz Tomaszewicz, cała Polska sprawdza znamiona. Dziś w ZCO rozpoczęła się akcja w ramach Dni Świadomości Czerniaka. Badania odbywają się w mobilnym gabinecie.
17: Badanie jest szybkie i bezbolesne, wykonywane za pomocą dermatoskopu, dzięki któremu lekarz może obejrzeć znamiona na całym ciele w powiększeniu.
19: Mówi Agnieszka Muchlałago, rzecznik szpitala. Wydarzenie potrwa do 17:00. W południe Dar Szczecina wypłynie na szerokie wody. Jednostka rozpocznie podróż na start tegorocznych regat The Tall Ship Races, które w przyszłym tygodniu wystartują w duńskim Aarhus.
22: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie na początek. To Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? 4 pora roku, 10.17 na antenie Radia SK. I właśnie wesel Wiktor Waligura. Ciekawe, czy Dawid Kwiatkowski i Margaret będą mieli hita. Wspólnie, bo wyobraźcie sobie, że przygotowali, usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam. Lady Gaga za chwilę wesce, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
6: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą,
8: przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Szczecinie robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
0: I po reklamie.

0: Od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB, You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda? Na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time Vesta za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Specjalne piękno dla twojego domu.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Dobre granie i dobre tempo. Przed godziną 11 na antenie Radiaska Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Już za chwilę po 11? Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: W swoich planach warto mieć dziś wyjście na spacer, bo po południu ma być więcej promieni słonecznych i oczywiście bez opadów deszczu. Ciśnienie na stabilnym, niskim poziomie, a na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy przy Emilii Plater.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
17: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów. Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
18: Gdy kobieta wróciła
0: z pracy na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
14: Mówiła Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
18: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
14: Mówi redaktor naczelny Super Expressu Grzegorz Zasępa.
19: SK Szczecin. Na czasie.
16: Mateusz Tomaszewicz, witajcie w następny piątek, a więc 26 czerwca o godzinie 19 widzimy się na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie, a więc niecałą godzinę drogi od Szczecina. Przed nami SK Music Tour. Zapowiada się prawdziwa gratka dla miłośników hip-hopów, bo na scenie zobaczymy Eryka Moczko i Grubsona. Jeszcze dziś warto też wybrać się do kina Heliosa. Fajne propozycje z premier to Drugie Życie i Dzień Objawienia, a ze stałych propozycji Straszny Film czy coś dla najmłodszych Tom i Jerry Przygoda w Muzeum. Życzę Wam miłego i spokojnego oglądania. Cześć!
20: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible. Będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Nie ma jeszcze 11:02, a my już gramy. Michu, witajcie!

0: Eminem, Lose Yourself, zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do lub po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do the that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana. No i miejmy nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits w SC.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
5: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
8: I po reklamie.

0: Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Livka w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kart.
0: No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na SKPR, brzmi tak.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na SKPR, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo. Powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na SKPL. Za chwilę Sia, później Bieber, Exide, Faithless, New Religion, Wesce.
1: SK Karniaki Kart.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na

0: Sprawdzę aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy, Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak pięknie.

0: No teraz ty. No.
1: Gofra poproszę.
0: Tak jest... mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny. A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi Zduńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było,
1: no jak,
0: żeby...
1: Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
0: Szanowni państwo, dobrze, że państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. W Stanach i kwiaty błonie od Łukasza Zduńczyka po godzinie 12. Michał Sobkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office, Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
2: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
4: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.
5: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
6: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: W samo południe termometry w Szczecinie pokazują 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Po południu mają też pojawić się promienie słoneczne. Dobra informacja jest taka, że dziś w Szczecinie padać nie powinno. Kierowcy, wy uważajcie już na Gdańskiej, noga z gazu także na Sosabowskiego.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
17: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów. Kraków.
16: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
0: Proszę, jest to pan chce mieszkania, komunalne oddać Mateuszowi deweloperowi.
16: Zatrzymano dwie osoby, a na miejscu trwają dalsze czynności. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych.
13: Uczestnicy programu Wakacje z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
16: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6 tysięcy złotych.
18: SK Szczecin.
15: Mateusz Tomaszewicz, współczesna energetyka ze współczesnym spojrzeniem. Za nami kluczowa część tegorocznej odsłony projektu SET z klasą, który był skierowany do studentów i środowiska akademickiego.
19: Pokazujemy, że transformacja energetyczna to nie tylko kwestia ciepła, które dostarczamy do mieszkańców, ale także troska o to społeczeństwo.
15: Mówi Patrycja Kwiecień z SET-u. Kolejny wykład 29 czerwca będzie o cyberbezpieczeństwie. Lotto chemik Police rozstał się z trenerem Dawidem Michorem. Szkoleniowiec w chemiku spędził 2 sezony. W poprzednim zajął z drużyną 7. pozycję w lidze.
20: I już 2:40 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia. Także poproszę o krzyk radości. Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ja już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to on ciągle na ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
7: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią wszystko, żeby nam nie było smutno, że się na mundial nie dostaliśmy. Tenis lepszy.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to ty.

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I 30.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.

0: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor Kia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
5: I po reklamie.

Katy Perry w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach. I to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski. I to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą. Swoją drogą to będzie bardzo egzotyczny widok. Spodnie narciarskie obok kremu do opalania.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Szczecinie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustawo 55, Hangarowa 17.
12: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
13: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
14: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Ruch na ulicach Szczecina coraz większy. Zwalniamy teraz m.in. na Krygiera i na Metalowej. Dłużej postoicie na Struga. Ciasno robi się także na Kolumba. Na termometrach mamy 17 stopni Celsjusza. Nieco więcej przejaśnień nad naszymi głowami, choć chmury nadal są, padać nie powinno.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
18: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel maksymalnie 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
0: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
18: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
2: Odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody. Na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
18: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Zapisy ruszyły, a impreza 19 lipca.
15: SK Szczecin. Na czasie.
17: Mateusz Tomaszewicz kłania się po raz kolejny. 28 czerwca Kołobrzeg zmieni się w festiwalowe Serce Wybrzeża. To za sprawą SK Music Tour. Start o godzinie 19 w porcie pasażerskim. Na scenie wystąpią Bryska i zespół Ira. Nie zabraknie także DJ-a Radia SK z hitami na czasie oraz eskowej strefy chilloutu. A już w sobotę przy postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez Projekt ZS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babicze czy Wadstoja. My również się pojawimy.
19: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad, można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Nader w Radiu SK gramy hity na czasie, a dzisiaj w nocy Polacy będą grali na mundialu. Nie jako piłkarze, będzie ważniejsza funkcja. Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego. I jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kart.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź, związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem, także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na SK.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie, że po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać? A chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać? W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
11: Codziennie.

0: zmienić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
4: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV

0: Jazzy. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. A Maja Chwalińska dzisiaj dostała dziką kartę, która zwalnia z gry w kwalifikacjach do Wimbledonu. No i wy też chcielibyście dostać dzikie karty. W jakiej sprawie? Monika nagrała głosówkę.
1: Ja to poproszę dzisiaj dziką kartę na obiad. Teleport od razu do stołu bez gotowania.
0: Monika, są dwie opcje. Po pierwsze, tak wyliczasz czas powrotu do domu, żeby to druga połówka zajęła się gotowaniem. Albo wybierasz numer mamy, babci albo teściowej i mówisz: hej, ja mam dzisiaj wolne popołudnie, wiesz co, wpadnę w odwiedziny.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: Utrudnienia mogą być nadal na ulicy Chorzej, gdzie kilkadziesiąt minut temu doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Zwalniamy też w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Termometry w Szczecinie pokazują aktualnie 17 stopni Celsjusza. Dziś podać nie powinno, a jest coraz więcej przejaśnień.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
25: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rejduch.
26: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
0: Szok.
1: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
2: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
26: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
25: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale i tak wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek.
3: SK Szczecin. News.
24: Mateusz Tomaszewicz. Rozszczelnienie gazu w budynku przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie. Ewakuowano 11 mieszkańców. Do zdarzenia doszło w bloku numer 59. Nikomu nic się nie stało, mówi Dariusz Szak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie.
5: W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców strażacy ewakuowali z niego 11 osób. Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana. Nie ma żadnych osób poszkodowanych.
24: Na miejscu nadal pracują dwa zastępy straży i pogotowie gazowe. Trwa przewietrzanie pomieszczeń. Kierowcy, omijajcie wspomnianą część Szczecina.
6: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok, a co najmniej od jesieni. Uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10.26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK. To hity na czasie.

0: ale ona nam tu wierci dziurę w uchu i dodaje sił na ostatniej prostej wtorkowej pracy. Icona Pop w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i teraz proszę o słowa współczucia dla naszego słuchacza Wojtka, bo ja was zapytałem przed chwilą, w jakiej sprawie chcielibyście dostać dziką kartę, bo Maja Chwalińska taką kartę dostała i dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, by wrócę do domu. Ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz.
2: Radio SK. Reklama.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
10: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
11: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
10: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
15: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
17: I po reklamie.

0: co to za dziewczyna, co tak ładnie śpiewa? Marisa w Radio SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radio SK.
1: Dzień
0: Może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się,
2: działam.
0: Słuchajcie.
2: Myślałam, że powiedzieć, co to za dziewczyna, to że to o mnie
1: ja
2: chociaż,
1: też tak
2: ale
1: myślałem.
2: Nie.
0: Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Czy weźmiecie autograf od niego? Dla mnie specjalnie z dedykacją?
2: Wiemy, że Sławek Peszko na pewno porozmawia z kimś z was. Bo po to właściwie tutaj przyjedzie.
1: Zada zagadkę, wygwiżdżemy jedno słowo.
2: A waszym
1: żeby
2: zadaniem
1: tak
2: będzie odgadnąć, jakiego słowa zabrakło.
0: A na tym właśnie polega SK Karniaki Cup. Nagroda główna, przypomnę, udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i 10 000 zł. I tak to można wrzucać na luz.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
2: Wójt Gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca Gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie trwa w najlepsze. Zwalniamy na Gdańskiej w obu kierunkach. Uważajcie przy trasie Zamkowej. Ciasno jest na Kraślińskiego i w Alei Wyzwolenia. Noga z gazu na ku słońcu. Na termometrach mamy aktualnie 19 stopni Celsjusza. Dziś padać nie powinno. Parasolki zostają w domu.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o pensjach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka, a wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
9: Wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
8: Tłumaczył premier, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej, oceniającej koszty i wyceniającej usługi medyczne oraz wysokość wynagrodzeń. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. A przypomnijmy, dziewczynka trafiła z połamanym rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie w kwietniu ubiegłego roku. Sąd Okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pomocnictwo na 1,5 roku więzienia. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams i specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej czy Policji.
10: SK Szczecin. News.
7: Mateusz Tomaszewicz. Stan poparzonego 8-latka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. Chłopiec trafił tam po dramatycznych wydarzeniach w miniony piątek. Troje dzieci miało się bawić kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
11: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
7: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje w Szczecinie. Sprawę pod nadzorem prokuratury bada policja.
12: W Radiu SK.
13: 3 minuty po godzinie 15, czas przejąć stery i antenę Radia SK.
14: Rasputin, Majestic, Bonnie M, Shakira, Hips Don't Lie, Zara Larsson i do tego my.
13: Ale ładnie Zara Larsson ci wyszła.
14: Na ten
13: to
14: wtorek.
13: Jest, słuchajcie, koszmar dla radiowców, to na imię i nazwisko, ale daliśmy radę.
14: Bardzo lubimy.
13: Uwielbiamy, Midnight Sun będzie. Kasia Węsierska.
14: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka Shakiry.
1: Siekiera.
0: To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK. 16 minut po 15 wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam, jak bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: Jak zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz, ale my do was mamy pytanie o dziką kartę.
1: Gdybyście mogli dostać jakąkolwiek przepustkę do jakiegokolwiek wymarzonego miejsca na świecie,
0: albo wydarzenia, dokładnie.
1: To co by to było?
0: Dzisiaj, stan na 16 dzień czerwca, 15.17. Czekamy na głosówki, które nagrywacie na Messengerze Radia SK. Jaką dziką kartę, na co powinniśmy wam z Kasią przyznać?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
6: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
9: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: To nie było dla ciebie.
1: Chciałam też to zrobić. Måneskin, no, ale byśmy mieli chórek. W Radiu SK.
0: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon.
1: Zasłużoną,
0: bardzo się cieszymy.
1: Jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką kartę na Malediwy. Wiecie, tak bez dzieci, bez męża, żeby odpoczęła głowa, ciało, po prostu leżeć i nic nie robić.
1: Zabrzmi teraz jak szef taki typowy. No na Malediwy to każdy by chciała pracować, to nie ma komu.
0: Ojejku, jejku. A taka dzika karta na Malediwy to jest możliwa całkiem. To się nazywa bilet czarterowy w jedną stronę.
1: Ale najpierw trzeba
0: pojedynczy
1: mieć
0: najlepiej.
1: Pieniądze na koncie, żeby ją dostać.
0: No, no tak, to jest zawsze problem. A propos, Kacper.
3: Ja tu bym chciał mieć taką dziką kartę, dostęp do Skarbca Narodowego Banku Polskiego. Ale tylko pod warunkiem, że mam pewność, że tam coś jest. Że można coś stamtąd wziąć. Bo jeśli jest pusty, to nie chcę dostępu.
1: Ja bym się obawiała, że tam jest. Duży dług publiczny do spłacenia.

0: Ale mnie pobudził ten hit Kaśka.
1: David Guetta i Jana, gdybyście widzieli, jak Hany przed chwilą tańczył w studiu na 25 minut do 16 w Radiuska. Dzika karta do programu tanecznego jest twoja.
0: O, bardzo chętnie przyjmę oczywiście. Do Top Model mnie nie chcą, to może chociaż do tanecznego. Dobrze, to w takim razie wy nam opowiedzcie, na co chcecie dziką kartę, albo do czego.
1: Tak jak Maja Chwalińska na Wimbledon.
0: Joanna?
2: O, ja to bym się wybrała najchętniej, wiecie gdzie, do Hogwartu. Zawsze chciałam się nauczyć czarować.
0: Och,
1: nie,
0: czary
1: ja
0: mary.
1: Też ciągle czekam na ten list, ale ile razy sprawdzam skrzynkę pocztową, to tam są listy w postaci rachunków do zapłacenia.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to, co?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mniej płynna zmiana biegów w twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów.

0: oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Molasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: bardzo, bardzo dobre połączenie.
1: Brzmi jak taki hit wakacji już.
0: David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls w Radiu SK. 6 minut do 16.
1: Ja już sobie wypiszę wniosek urlopowy w takim razie. Może
0: prośba
1: taki
0: została
1: zachęcony.
0: Rozpatrzona negatywnie.
1: Ale to nie ty rozpatrujesz moje prośby urlopowe, Kasiu. Ja wiem, że
0: prośba
1: jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale bez przesady. Nie życzę wam takich koleżanek w pracy, moi drodzy. Ale za to życzę wam takiego kolegi, jaki zaraz do nas wpadnie.
0: Ja dbam głównie o twój portfel. Ty wiesz, ile wakacje kosztują w tym roku?
1: Na coś trzeba wydawać te małe złotówki, które zbieramy tutaj codziennie.
0: A złotówki to my mamy dla was. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia podczas SK Karniaki Cup, który jest 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Co więcej, zagracie tam razem ze Sławomirem Peszko, który zadaje wam zagadki i dzisiaj zadają za paręnaście minut, no kilkadziesiąt. I to uwaga, uwaga, na żywo w tym studiu.
0: Wpadnie Sławek do nas, więc wy też wpadajcie na sk.pl albo pobierajcie naszą aplikację, zakładka konkursy, tam się zgłaszacie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
3: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA.

0: Call Me Maybe, ale ja i tak nie odbieram od nieznajomych.
1: O, ja też. Znowu czytałam o tym, że telefony bez zapowiedzi wzbudzają w nas lęk, więc proszę tego nie robić.
0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK, 15 minut po 16. Teraz to będziemy odbierać od was głosówki i mamy nadzieję, że nie będziecie się wstydzić, tylko nagracie swoje rapsy. No, zwykle w piątki rapujemy o planach na weekend, ale dzisiaj porapujemy o planach na wieczór.
1: Napiszcie sobie najpierw, albo wymyślcie w głowie, co będziecie robić, a potem po prostu nam o tym zarapujcie. Dwa wersy wystarczą, pokażemy wam teraz, co mamy na myśli, to mówiąc.
0: Odpalam. Słuchajcie, podkład jest taki, że wszystko zniesie, doktor Dre wiedział, co robi. Kto zaczyna dzisiaj?
1: Mogę zacząć.
0: Dobrze, bardzo proszę.
1: Dziś u mnie w domu kuchenne rewolucje, bo wieczorem wjeżdżam w obiadów produkcję.
0: Wow, ale wiesz, że mamy poniekąd podobne? Posłuchaj mojego. Kuchennymi ruszę zabawkami, zrobię sobie szejka z truskawkami.
1: I żeby nie było, nie ściągaliśmy od siebie zupełnie.
0: No, dzisiaj wieczór w kuchni, ciekawe czy u was też. Zapraszamy. Głosówki na Messengerze Radia SK nagrywacie, my za chwilę słuchamy, montujemy, puszczamy w świat.
1: Pamiętajcie, że brak planów to też jest pewien plan i o tym też można coś nam zarapować. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Dariusz Szpakowski.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.

0: Kristyny w autobusie za dnia przychodzą, jak przysnę.
1: Myślałam, że chcesz tym autobusem nas zabrać na jakąś wycieczkę.
0: A to już niedługo, ale to nie autobusem, tylko kamperem będziemy
1: was
0: zabierać.
1: Wycieczka w przyszłość, tę najbliższą, to już teraz u was, bo o waszych planach teraz na ten wtorkowy wieczór będzie w Radiu SK.
0: 16.30 na zegarkach, no i czas porapować o planach. Zaczynamy w takim razie, mamy bardzo fajne rapsy. Zresztą zawsze są fajne, ale
1: Kamila,
0: dzisiaj to już
1: zaczyna.
0: Kamila, prosimy, nie bądź nieśmiała.
2: Dzisiaj cały wieczór pod kocyk się schowam, bo alergików sytuacja jest nieco patowa.
1: Nie zazdrościmy, ale rozumiemy. Patryk.
3: Dzisiaj będę pił kole, obżerał się chipsami i będę oglądał meczyk z kolegami.
1: A, co by było, gdyby ta Polska na ten mundial się dostała? Niewiarygodne. Aleksandra.
4: Jadę sobie z Wrocławia do domu. Wiozę wiadomości niepotrzebne nikomu. Dzisiaj rano w słupu betonowym mój partner wycofał BMW nowym.
1: Ktoś chyba dzisiaj śpi na kanapie.
0: Zaraz, ale wiesz, co by było, gdyby to Ola walnęła tym nowym BMW, to...
1: No słup byłby winny, zawsze słup jest winny w takim przypadku.
0: No i to jest właśnie równouprawnienie. To teraz zagramy coś, ale to nie jest dedykacja dla was, Ola i jej partnerze. Oops, I did it again. Britney Spears.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17. 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
1: Więc jest jeszcze bardzo dużo czasu. Już ci urlop wypisałeś
0: wtedy? Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
1: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. Jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
1: A w ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedziałeś,
0: to mnie nie zaproszą na premierę.
1: To bym zupełnie zablokowała ci dostęp do tej platformy, która produkuje ten
0: płacę
1: serial, żebyś go nie
0: obejrzał. Płacę za nią mnóstwo pieniędzy. No dobrze. No tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie.
2: Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
15: I po reklamie.
16: SK. SK.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: 5 minut do godziny 17. Została to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadu jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do butelkomatu.
1: A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet nie zwróciło.
1: Może jechać... nie może jechać na kolejny koncert
0: Dawida Podsiadu. Bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale
0: jednak
1: ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem. Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
5: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
6: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Szczecińscy kierowcy muszą teraz uważać na głównych wylotówkach. Zwalniamy też w rejonie węzła Kijewo. Ciasno jest także na energetyków. Noga z gazu na Matejki. Na termometrach 19 stopni Celsjusza. Promienie słoneczne walczą, aby przebić się przez chmury. Dziś w Szczecinie padać nie będzie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Jak przyznaje, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca nadal jest poszukiwany, choć zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy mogą być być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim Urzędzie Miasta w czasie dyskusji nad absolutorium, niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
0: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
16: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
13: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
16: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
17: SK Szczecin.
15: Mateusz Tomaszewicz, jest akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, które brały udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym w rejonie Deptaku Bogusława. Do zdarzenia doszło w nocy 15 sierpnia ubiegłego roku. Śledczy ustalili, że w trakcie starcia uczestnicy zadawali sobie ciosy rękami, nogami oraz ostrym narzędziem.
18: W trakcie zajścia Sebastian K. zadał ostrym narzędziem szereg ciosów pokrzywdzonemu, w tym serce, czym doprowadził do jego zgonu.
15: Mówi Julia Szoza ze szczecińskiej prokuratury. Sebastian K. usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. Pozostali sprawcy będą odpowiadali za udział w bójce.
19: Rzuć na luz!
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: W Radiu SK.
23: Kasia, mów, a ja będę gwizdał.
16: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 17:02. Ten gwizdek oznacza wcale nie czerwoną kartkę, jeżeli już to dla waszych szefów, ale wyjście z pracy w tym momencie.
23: A za kilka chwil dołączy do nas Sławomir Peszko, no i w tej godzinie SK Karniaki Cup. Ktoś zgarnie tysiaka.
16: Kasia Węsierska.
23: I Michał Hanczak, jeszcze Miu i Zal, ja też, dopóki się nie znudzisz.

0: wreszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest. Taylor Swift,
1: studiu.
0: Za chwilę w Radiu SK, to przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
2: Witam, witam wszystkich serdecznie.
0: Dzień tłumacz, dobry, ale tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
2: Spalony? To jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko, niestety.
3: Ja wolę.
0: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
2: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
3: A i wtedy będzie można sprawdzić
0: tam
3: w praktyce, co to jest spalony.
0: Co to znaczy spalony w ramach SK Karniaki Cup.
2: Łatwiej wytłumaczyć na jakiejś tablicy.
3: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
0: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami i ze Sławkiem Peszko.
2: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
3: Chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 tysięcy złotych, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
0: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Policzyłeś to sobie?
2: Nie liczyłem, 44 mecze w reprezentacji, no około połowy na Narodowym.
0: I co najfajniej się tam grało?
2: Zdecydowanie, no to jest takie emocje, których ciężko określić, gdy wychodzi, że jest pełny stadion, 50 tysięcy ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się marzy. Jako
0: Jezu, skąd my do 4 lipca weźmiemy 50 tysięcy ludzi?
3: Poczekaj, jakby wiesz, tutaj duża rodzina jest dookoła, damy radę. Poza tym myślę, że chętnych słuchaczy nie brakuje, już widzę na SK.pl, że zgłoszenia wpadają jedno po drugim, więc za chwilę do kogoś z was zadzwonimy.
4: Radio SK. Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
8: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
10: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
11: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki Kamp.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, cały dlatego, czas. Że to on poprowadzi drużyny w ramach SK Karniaki Cup 4 lipca na PGE Narodowym.
0: Witamy cię serdecznie, Sławku, ale witamy też Julkę, naszą słuchaczkę, która była na SK.pl. Halo?
3: Dzień dobry, halo, halo.
0: Wyjdź z tej tuby, Julia, słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
2: Zaprosiłeś Julię i widzisz, co się właśnie
0: dużo,
2: wydarzyło.
0: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
4: Cześć, Julia.
3: Hej, hej.
0: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
4: Tylko nie pytaj o spalonego, nie pytaj.
3: A mogę na przykład odpowiedź to zapytać?
0: Nie.
4: Nie ma szans.
0: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
0: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
3: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
4: O, właśnie opowiadałem, że są największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym, tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
0: Sławek przeczytał.

0: Ci zagadkę, będzie jedno wygwizdane słowo, będziesz miała po przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi, jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
1: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami i zgarniesz właśnie podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład, oglądanie meczu mundialu.
0: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł.
3: No pamiętajcie, że tam będą karniaki.
0: Będą karniaki,
2: tak. Tylko karniaki do bramki. Tego będziemy się trzymać.
0: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
2: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
3: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zawiedź mnie, musisz być.
1: Ja również bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
0: To do zobaczenia! SK Karniaki Cup.

0: To poniekąd jest piłkarski hit Galway Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi w ciągu dnia,
0: z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc SK.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil m.in. Bibi Rexha i Faithless, a także Natalii Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalii?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym
1: ją.
0: Roku na Łódź Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w Esce.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
6: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
9: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Nowość na antenie Radia SK. Ty masz gips i kukon.
1: Kukon. Wy macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
0: Oj, nie wszyscy.
1: Ale o sobie teraz
0: bo
1: mówisz,
0: SMS
1: ty
0: przyszedł,
1: za
0: wiesz? Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
1: przepraszam,
0: ten.
1: Ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
0: Dlatego widocznie słuchacz
1: więcej samochodów,
0: chcą, żeby...
1: dla tego też, słuchacza, który zaczął odkurzać swój.
0: Mati poczuło już za chwilę, przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
1: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy, Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca na rodzinne wakacje nad morzem? Zapraszamy do Neptuno Resort Spa wśród nadmorskich wydm w Dźwierzynie. Komfortowe pokoje tuż przy plaży. Dla dzieci bezpieczny teren pełen atrakcji. Nie czekaj, sprawdź ofertę. Wakacyjny wypoczynek blisko natury. Neptuno.pl.
5: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Eracz już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
10: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
14: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Drodzy słuchacze, jeżeli macie w planach wieczorny spacer, to warto przed wyjściem zostawić parasolki w domu, bo dzisiaj padać nie będzie, ale ubierzcie się ciepło, bo na termometrach mamy 18 stopni Celsjusza. Na ulicach naszego miasta zwalniamy przy trasie zamkowej. Uważajcie też przy Emilii Plater. Miłego.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MONU do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
17: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
16: A obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Będzie wniosek o odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków płodów.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
0: SK Sport News.
16: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
14: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
16: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek 29 czerwca.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
19: SK Szczecin. News.
15: Mateusz Tomaszewicz wszedł do nieswojego samochodu i odjechał, usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Mężczyzna według policji wsiadł do samochodu dostawczego i chciał wyjechać z miasta. Został zatrzymany na jednym ze skrzyżowań.
20: Usłyszał już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela.
15: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie, grozi mu do 5 lat za kratami. Na szczecińskim Warszewie zrobiło się bezpieczniej. W tej części miasta pojawiło się 7 nowych oświetleń przy przejściach dla pieszych. Znajdziemy je m.in. przy ulicy Duńskiej.
21: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
22: Jeżeli tak jak ja lubicie mieć do czego odliczać, to za kilka dni będzie bardzo gorąco. Nie każdy to lubi, ja chyba też nie, ale przynajmniej mamy do czego odliczać, prawda? Czyli pół sukcesu za nami, a teraz zaczynamy drugą połowę, czyli imprezkę. Mati Fuczyło, cześć!

Damiano Dawid i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład, nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej. Jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych. To znaczy, my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00 Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują. A do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy albo dni, do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest SK. J-Lo. Ja tu sam.

0: to Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK, trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc odliczam do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
0: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. To powodzenia, Somber Home Record to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I 30.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na paniski mojej przyjaciółki już następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival. Poleca Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: strony Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on wpadł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.
0: A następni możecie być wy. Jutro kolejna szansa. Pamiętajcie, że musicie wypowiedzieć tylko jedno słowo. 4 minuty do 19.
5: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
7: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
8: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.

0: Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: I po reklamie. Szczecin na czasie.
6: Po raz kolejny witam na 96,9 FM. Z tej strony Mateusz Tomaszewicz. SK Music Tour pojawi się także w Ustroniu Morskim. Wydarzenie odbędzie się 4 lipca o godzinie 17 w amfiteatrze. Na scenie wystąpią szczeciński raper Żelu Żelson, formacja Sound and Grease oraz DJ Radia SK, który zaserwuje Wam hity na czasie. Oczywiście przez całe wydarzenie dostępna będzie dla Was strefa chilloutu z pozytywną ekipą SK Summer City. Będzie się działo, wpadajcie wtedy do nas po gadżety.
7: Muzyką się żyje.
8: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Got a Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
9: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu. Więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
8: Bilety na jutrzejsze koncerty są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. I my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do Was powinno trafić zaproszenie na sobotnie Estate of Trends. Czekam już teraz na Messengerze Radia SK. Przypomnę, trzeba wysłać do mnie głosówkę i przekonać mnie, że to Wy powinniście wybrać się na sobotnie Estate of Trends na Warsaw Music Festival. I już!
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Eska.
8: To ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, to gramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching to na start. Będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

To Karol G w Radiu SK, 14 minut po 19. To jest imprezka we wtorek. A jakie dzisiaj macie plany wy? Niektórzy chcieliby wybrać się nad morze. Agata napisała, że najchętniej takie ciepłe i takie odległe. Ale słuchaj, Agata, ja przed momentem sprawdziłem, gdzie nad polskim morzem woda jest najcieplejsza. Wymieniam: Puck, Jastarnia, Władysławowo. Widzisz, Karaiby są niepotrzebne, można wybrać się chociażby do Jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała: kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, Stygniela to już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu SK, 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na eskowy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów. Wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati, ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w Esce.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
13: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Holiday Park w Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10

0: dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

To Ebony Forever w Radiu SK. 13 minut zostało do 20. To jest imprezka. A my gramy dalej, co? Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotnie Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała ostatnio Ewa Farna. Słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już 2 stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra 3 z nich. No i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Radio SK. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

0: 7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco sk.pl, tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to, kto chce wejściówki na Armina Van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie, i dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw, bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia, i założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki i że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie, błagam!
0: No tak, Piotrek, ja nie nagram, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj. Podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
9: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Zombie i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. Patio Exotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
4: I po reklamie.
5: Szczecin na czasie.
6: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się po raz kolejny i przypominam, że już w najbliższą sobotę na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez Projekt ZS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, ale także Belmondo czy Wactoja. Szykuje się rapowe święto w Szczecinie, na które my mamy wejściówki. Chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i w sposób rapowy, tekstowy napiszcie, dlaczego one powinny trafić do Was.
7: Muzyką się żyje.
8: Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gibbs'a, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będzie rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. Mamy dla Was bilety na Before Festival. Kto chce się tam bawić, musi nagrać głosówkę na eskowym messengerze, na czyj koncert wpadniecie tam na pewno. Czekam na głosówki. Chivas w sobotę wystąpi w Siedlcach, a na razie rządzi Wesce. Jego kawałek wskoczył właśnie na pierwsze miejsce Rap 20, a mowa o singlu To Nieodpowiedzialne. Na drugim miejscu Ty Masz, czyli Gibbs i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko. Ten hit zagram Wam Wesce już za kilka minut. A Rap 20 mam dla Was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia, czy lepsza połowa, te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka. Imprezka.
8: Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy, będzie też Milky, David Guetta, Sia, Sean Paul. Ekipa jest naprawdę dobra, towarzystwo jest doborowe. Ja jestem Mati Fuczyło, 2 minutki po 20. Cześć! No to gramy!

0: To Swedish House Mafia, Way So Long w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie. Dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą jak my wszyscy, zresztą podobnie jak jej twórców, Łatwogang postanowił zrobić kolejną rzecz w swoim stylu, a więc w stylu pomagania, pięknego pomagania, i tym razem postanowił spełnić marzenie. Nagrał kawałek, który nazywa się Wszystkie Marzenia, wspólnie z podopieczną fundacji Cancer Fighters Mają, choć w tym hicie Maja to Majko. Miałem okazję odwiedzić Maję, a nawet poznać jej pluszaki i gniotki. One są do zobaczenia na eskowym Instagramie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my kochamy spełniać marzenia Mai. Jeżeli możemy to zrobić, no to oczywiście, że się przyłączamy. A więc... Radio SK. A więc gramy. Łatwogang, Majko, Wszystkie Marzenia. Wesce.

Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej, dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? Chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord. Ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry.

0: wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historii.

0: Radio.kzs. Wszyscy jesteśmy ZS.
1: Polecam Radio SK.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Kochamy ten hit, to Lutricia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na Before Festival w Siedlcach, to już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa. Moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio. Ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na eskowym Messengerze.
2: Na pewno na Before Festival wpadnę na Łajciora 215, ponieważ z uwagi, że zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons. Just

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK, 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Szczecinie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 17 czerwca. Szczecin, Antosiewicza 2.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Szczecin na czasie.
2: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś mamy ostatni dzień zapisów do wydarzenia The Rivals, czyli dynamicznego turnieju piłkarskiego 1-1, który skupia się na najważniejszym elemencie współczesnej piłki, a więc pojedynkach indywidualnych. Zapisy trwają, tak jak mówiłem, do dzisiejszego dnia, do końca dzisiejszego dnia, a wydarzenie odbędzie się 11 lipca w Szczecinie na boisku przy ulicy Witkiewicza.

0: Szczecin News.
1: Mateusz Tomaszewicz, witam. Zapraszam na rozmowę przygotowaną przez naszego reportera Krzysztofa Baziuniaka. Będzie o brodzie i będzie też o tatuażu. Posłuchajcie.
2: Witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
3: Witam serdecznie.
2: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną wspierającą dzieci.

0: Zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
1: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem.
0: Nie? No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
1: Ponad 22 tysiące,
0: która zrzesza członków, obojętnie czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
1: Nie, można mieć albo to, lub oba atrybuty.
0: Tak jest i 22 tysiące członków z całej Polski.
1: Nie tylko. Na całym świecie.
0: Na całym świecie.
1: Tak.
0: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
1: Wiesz co, tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. I od tamtej pory to już potoczyło się tak, z górki.
0: To stowarzyszenie działa od kiedy?
1: 2021 rok.
0: No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
1: Szczerze powiem ci, że nie. Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
0: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak, bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
1: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to, ten finał, konwentem tatuażu oraz koncertami.
0: Świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
1: Wiesz co, może...
0: Czy to już nie są te czasy, żeby...
1: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, wyjdziemy na ulicę...
0: 30 chłopa.
1: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci. Nie ma problemu z tym.
0: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
1: No nie wiem, nie mnie to oceniać.
0: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
1: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
0: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
1: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
0: się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
1: Z roku na rok robimy coraz większe, czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy

0: rekord zrobić, że przebić więcej.
1: Mm-hmm. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, mm-hmm. że musimy zrobić.
0: Ta presja nie byłaby potrzebna do końca.
1: Nie ma potrzeby. Mm-hmm. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
0: Mm-hmm. Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować te poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
1: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też, trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
0: tak,
1: pewnym...
0: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
1: Muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowany jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli pozdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie. Tak?
0: Wszędzie, tak, dokładnie.
1: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, to od razu...
1: Tak, to się żegna, że żegnamy.
0: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
1: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
0: Cały czas jest niedosyt.
1: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
0: Perfekcyjna odpowiedź.
1: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy, ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. To jest, nie umiem tego opisać.
0: Nie da się opisać.
1: I myślę, że każdy z osób, który pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Mhm. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
0: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce, mniej więcej?
1: Ciężko, wiesz, to ciężko.
0: Albo też... może inaczej, przy finale.
1: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100-120 do 150
0: osób. I ty jesteś
1: osób.
0: Osobą, która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć.
1: Wiesz co, na papierze
0: słowa.
1: Jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
0: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
1: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu. Że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy
0: jasne.
1: Nie mówię.
0: No ktoś
1: nie,
0: na papierze musi być, więc
1: nie
0: tylko...
1: tytułuję się, bo to... Wolisz,
0: jak się mówi do ciebie papcio, niż jakoby miało się mówić.
1: Zdecydowanie tak.
0: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
1: Wiesz co? To jest właśnie to, jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I to tu też to ułatwia zdecydowanie.
0: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. Tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. No, ale jesteś skromny, wiem, że tak nie możesz tak nie
1: daleko,
0: uważać.
1: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzie w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Więc bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
0: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
1: Nie ma co.
0: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to co robicie.
1: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
0: Wbrew temu, co inni uważają. Niestety.
1: No, zdarza się, ale...
0: To nie może spowodować,
1: że przestaniemy pomagać, produkować to dobro.
0: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich, dokładnie takich tak. osób, więc jak najbardziej nie ma.
1: Więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię tutaj, trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem tutaj, wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
0: No tak, nie udałoby się to bez takiej jedności.
1: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej. Ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
0: tak,
1: dalej.
0: Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
1: Tak.
0: To opowiedz coś.
1: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
0: To dzięki tej grupie też, tak? Właśnie.
1: Tak, to też między innymi.
2: To wszystko w tej części magazynu, ale zostańcie z nami, bo już za chwilę kolejne rozmowy. Do usłyszenia, Mateusz Tomaszewicz.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: Czas na rozmowę dnia w Radiu SK Szczecin. Zapraszam na materiał przygotowany przez Oliwię Rudnicką. Posłuchajcie.
4: Dzisiaj w studiu jest ze mną Monika Szymanik, z którą porozmawiamy o działalności Kamienicy w Lesie.
5: Dzień dobry, witajcie.
4: Jakbyś mogła nam powiedzieć, jakie były początki, bo początki były na pewno trudne.
5: Początki były trudne, ale najważniejsze, że jest pasja. Jak jest pasja i są też odbiorcy, czyli osoby, które uważają, że to, co robisz, jest ważne, to na pewno jest łatwiej. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, a nawet wcześniej, bo właściwie można powiedzieć, że początki Kamienicy w Lesie rozpoczęły się od tego, że zakochałam się w 2017 roku w domku w lesie. A mieszkałam wtedy w kamienicy Świętego Wojciecha jeden z moją rodziną, którą w kamienicy najpiękniejszej w Szczecinie, którą bardzo kochałam. Ale jak zobaczyłam ten domek w lesie, to też stwierdziłam, że to jest moje miejsce do życia. I co tutaj robić? Bardzo chciałam mieć i domek, i mieszkanie w kamienicy, ale nie było nas na to stać z moim mężem. Ja w tym czasie wtedy wychowałam dzieci. Pracował tylko mój mąż, który stwierdził, że po roku czasu właśnie wzięliśmy kredyt na ten domek, stwierdził, że słuchaj, musisz pójść do pracy, no bo nie dam rady sam. Ja już byłam wtedy po 40 i stwierdziłam, że chciałabym spełnić moje marzenie, czyli tak pomóc mojemu mężowi, że tak powiem, w spłacaniu kredytu na ten domek, że wymyślam sobie dzisiaj, jak o tym myślę, to myślę sobie, to było kompletne szaleństwo, że wydam album o kamienicach w Szczecinie. Żeby zobaczyć, że w ogóle, czy ktokolwiek będzie zainteresowany tą tematyką, to postanowiłam założyć profil na Instagramie. Wcześniej byłam w ogóle nieaktywna w mediach społecznościowych, ale stwierdziłam, że takie są dzisiaj czasy, żeby zobaczyć właśnie, czy jest to zainteresowanie. No i tak właśnie nazwałam mój profil na Instagramie w 2018 roku w listopadzie, Kamienica w Lesie, że właśnie, bo założyłam ten profil, żeby połączyć te moje dwa światy, kamieniczny i ten w lesie. No i rzeczywiście zebrała się bardzo życzliwa społeczność i mój mąż powiedział, masz rok. Za rok ten album musi się ukazać. No i więc działałam pod presją czasu, ale bardzo dobrze działam pod presją czasu. No i rzeczywiście po roku ukazał się album w 2019 roku. Ale pomyślałam sobie jednocześnie, działam tylko jakby w internecie, że przez to, że album jest przecież szczeciński, to warto byłoby, gdybym miała takie miejsce, gdzie będę mogła spotykać się z czytelnikami, z mieszkańcami. I okazało się właśnie, że jest takie miejsce na Pocztowej 19, opuszczone. Znowu to opuszczone miejsce, bo domek w lesie też był opuszczony. I przez szybę zobaczyłam, nigdy nie byłam w ogóle wcześniej na ulicy Pocztowej. Mimo, że mieszkałam w Śródmieściu, jakoś tam nigdy nie zawędrowałam w moich właśnie kamienicznych spacerach. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było bardzo opuszczone miejsce, ale już był potencjał, te secesyjne odrzwia, a przez szybkę zobaczyłam, że posadzka jest oryginalna, że są przedwojenne płytki, co jest rzadkością w Szczecinie, jeśli chodzi o zachowane takie miejsca użytkowe. No a to miejsce odwdzięczyło nam się natychmiast, ponieważ okazało się, że pod tynkiem są przedwojenne płytki, które żeśmy odskrobali, więc po prostu to jest miejsce, które kocham całym sercem. Otworzyliśmy się w 2020 roku 5 lipca, też data nieprzypadkowa, urodziny polskiego Szczecina. W pandemii, więc jakby od początku już musieliśmy znaleźć dla siebie jakiś sposób, żeby jak najwięcej osób nas poznało. No i zaczęliśmy wychodzić właśnie do mieszkańców na różnego rodzaju, właśnie z książkami, na różnego rodzaju festyny i jarmarki w takie miejsca nieoczywiste. Jednocześnie pomyśleliśmy, że będziemy na początku, nie wiedzieliśmy jak długo to będzie trwało, myśleliśmy, że zawsze będziemy kawiarnią z książkami, bo stwierdziliśmy, że książka no to rzeczywiście i kawa to pięknie ze sobą pasuje. I tak to się właśnie wszystko zaczęło. 5 lipca 2020 roku.
4: Mm-hmm. No i rozwijacie się wciąż. Ale powiedz, bo mnie to od razu tak zastanowiło. Skąd ta miłość do kamienic?
5: Też właśnie często jestem o to pytana. I muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja zawsze mieszkałam w kamienicy, bo pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i wychowałam się w Wieżowcu. Mieszkałam na 6 piętrze, ale już do przedszkola chodziłam do willi takiej poniemieckiej w Gorzowie, to może stąd. Przez 8 lat mieszkałam w Hamburgu. Z wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego. I tam mieszkałam właśnie zawsze w kamienicach. I jakoś te kamienice mnie bardzo, bardzo urzekały właśnie już w Hamburgu. Szczecin jest trochę takim miastem, no jest miastem portowym przede wszystkim. I w Szczecinie już właśnie, bo w Szczecinie mieszkam ponad 20 lat i zawsze w kamienicy. To tak się wydarzyło, ale bardzo, bardzo się cieszę. No i ta miłość do kamienic się pogłębiała. To tak jak jest to przysłowie, im dalej w las, tym więcej drzew. Więc każdym rokiem coraz bardziej wsiąkam w to miasto, coraz bardziej kocham, coraz więcej osób poznaję, które też kochają kamienice i kochają historię tego miasta, no i poznaję historię mieszkańców, więc jakby teraz, no w ogóle, zresztą być może początkowo kamienice to były właśnie dla mnie, no budynki piękne, ale już z historią, tak, bo to jakby ta historia ludzka zawsze jest w kamienicach, no bo to są budynki, które są z historią, tak, te wydeptane schody, wyślizgane poręcze, te kamienice, które mają już lata świetności ze sobą, więc to zawsze jest jakaś historia ludzka, która dzięki przecież mieszkańcom tam się pojawiła. Więc po tym, jak zaczęły do mnie przychodzić inne historie, choćby ten przedwojenny mieszkaniec, którego spotkałam na dziedzińcu kamienicy na Świętego Wojciecha, który 8 lat temu już właściwie. I potem kolejne historie pana Michała Lewandowskiego, który do mnie przyszedł na Pocztową 19 i pokazał zdjęcia, na których widać jego rodziców i jego malutkiego, bo przyjechali w 1948 z Paryża, byli emigrantami ekonomicznymi, którzy właśnie przyjechali po wojnie do Szczecina i ten sklep mięsny przyjęli bezpośrednio niemieckiego właściciela. Więc jakby te historie, no, z każdą historią bardziej czuć to miasto.
4: Jezu, naprawdę, jak się słyszy takie historie, to tak od razu chce się ich poznawać więcej, że tak powiem.
5: Dokładnie i jak takie historie do mnie przychodzą, to nie sposób, jakby nie potrafi się nad nim nie pochylić. Czy na przykład ostatnio była u mnie wspaniała pani Ula, która mieszkała na Pocztowej właśnie zaraz w latach 50. i przyniosła mi zdjęcie, gdzie stoi ze swoimi koleżankami i kolegami z podwórka. Więc jakby to są takie historie, które no, są takie bardzo poruszające, a przez to, że są tak bardzo tutaj związane z nami, z ulicami, na których mieszkamy, to po prostu natomiast to inaczej patrzymy. Mhm. Więc bardzo kocham takie historie.
4: Ale teraz w sumie troszeczkę zmieniacie lokalizację, bo przenosicie się poniekąd.
5: To znaczy, no, żeby się nie przenosić i nie zmieniać lokalizacji, to czy no, rozszerzamy jakby swoją działalność, a to w tym sensie, no masz rację, tak to można powiedzieć, że będziemy też, nasza księgarnia dostanie jakby drugie miejsce, bo dostaje kółka i wędruje tak jak ja po tych ulicach Szczecina. Rzeczywiście od dosłownie kilku dni mamy, jakby już działamy właśnie naszą mobilną retro księgarenką na kółkach, tak. Że to jest nasze nowe dziecko, nasz nowy pomysł, aczkolwiek to też jest przedłużenie tego, co robimy od 5 lat, czyli to zwiększanie tego zasięgu książki lokalnej poprzez jej obecność właśnie w miejscach nieoczywistych. Czyli byliśmy właśnie i w Filharmonii, ale i w centrach handlowych, i na Jasnych Błoniach, ale i na przykład w Wilęca. Więc jakby chcemy pokazać, że z książką można dotrzeć do czytelnika w różnych miejscach, nie tylko właśnie w księgarni, żeby po prostu być bliżej niego. Takie są dzisiaj czasy i potrzeba, żeby być bliżej tego czytelnika. Więc nasza księgarnia na kółkach, no bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza na Pomorzu, a retro to w ogóle pierwsza w Polsce. Ludzie do nas machają, bo ona jest taka właśnie retro. Jeszcze do tego pomalowany w kwiatuszki przez artystę w 2008 roku, więc myślę, że będzie wzbudzał dobre emocje nadal. No i że dzięki temu jak najwięcej czytelników będzie mogło poznać książki właśnie szczecińskie.
4: Spotkać można was spontanicznie, czy wiadomo, gdzie będziecie? Gdzieś zamieszczacie to, gdzie będziecie?
5: Tak, to będzie i tak, czyli rzeczywiście będziemy i spontanicznie w niektórych miejscach, ale będą też miejsca, jakby, że będziemy widzieli i będziemy dawać znać z wyprzedzeniem, ale też będziemy, jesteśmy też bardzo otwarci. Dostaliśmy zaproszenie i od bibliotek, i od szkół, i od różnych takich właśnie kiermaszy rodzinnych. Też chcielibyśmy jeździć do miejsc w Szczecinie, gdzie tych księgarni nie ma, gdzie nie ma takiego dostępu, ale mamy też plany na całe zachodniopomorskie województwo.
4: Czyli wyjedziecie poza granicę Szczecina.
5: Tak, takie są plany. Wyjedziemy poza granicę Szczecina, a w okresie wakacyjnym to w ogóle, jak już, bo cały czas dopracowujemy tą naszą mobilną księgarenkę, to jest staruszek, tak, z 78 roku, więc ciągle tam coś ulepszamy, ale taki mamy plan, jeździć również właśnie nad morze z tą książką, w takim wakacyjnym stylu, bo też bardzo, bardzo bym chciała, żeby poprzez te wędrówki, żeby pokazać, że książka szczecińska może być świetną pamiątką dla turystów.
4: A, czyli dalej będziecie z tą szczecińską książką wyjeżdżać nawet nad morze, żeby dalej promować to, co szczecińskie.
5: Dokładnie, no Szczecin jest stolicą Pomorza Zachodniego, więc jakby to jak najbardziej wszystko tutaj się ze sobą łączy, ale dokładnie tak chcielibyśmy promować Szczecin i naszą lokalną literaturę.
4: Czy taka mobilna księgarnia to jest takie spełnione marzenie?
5: Tak, na pewno spełnione marzenie. My już mamy, kupiliśmy ją w zeszłym roku. Tak nam się na początku wydawało, że tam 2 miesiące, jeszcze może pod koniec wakacji wyruszymy, no, ale okazuje się, że to było dużo więcej pracy, niż nam się początkowo wydawało, ale to tak jest, jak się daje drugie życie rzeczom i miejscom. Bardzo, bardzo ją pokochaliśmy i jest to zdecydowanie nasze marzenie i też na pewno wielka przygoda, bo sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie odbiór, w jakich miejscach będziemy. To też, że jesteśmy jakby nieograniczeni właśnie miejscem, to jest dla nas wspaniałe, a jednocześnie chcemy poprzez właśnie te wędrówki, bycie w różnych miejscach, zachęcać do przyjazdu do nas na pocztę, oczywiście.
4: Oczywiście. To w sumie jesteście tacy wolni i bez ograniczeń.
5: Dokładnie tak.
4: To chyba też jest takie takim napędem do działania, prawda?
5: Tak, dokładnie. W ogóle jak sobie tak myślę właśnie o naszych działaniach, to jest, no, staramy się, wiadomo, dostosować. Przez te 5 lat też przeszliśmy pewną drogę, tak? Jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, z doświadczeniem tym 5-letnim. No, staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców, bo to dzięki nim, dzięki czytelnikom, dzięki osobom, które do nas przychodzą, moi bohaterowie absolutnie, osoby, które wybierają zakup książki właśnie w księgarni kameralnej. To jest coś absolutnie wspaniałego. Osoby, które przychodzą z historiami, no to dzięki nim możemy być i tworzyć, dlatego te zmiany, czy to rozszerzanie swoich działań, czy to wychodzenie właśnie do nich, no to jest właśnie ta odpowiedź. Chcemy odpowiadać na potrzeby, które są po prostu w mieszkańcach.
4: Ja wiem, że dopiero rozwijacie tą księgarnię mobilną, ale czy są już kolejne plany? Bo ja tak lubię wybiegać w przyszłość.
5: Tak, no to planów mamy bardzo dużo. Te jakby najbliższe plany, no to jest właśnie rozejrzenie się, czy odpowiedzenie na te oczekiwania, gdzie tutaj, gdzie możemy być. I zapraszają nas w szkoły właśnie, jak powiedziałam, i biblioteki, i różne festyny. Jednocześnie to bardzo taki dla mnie czas intensywny, ponieważ po 3 latach będzie właśnie w tym roku kolejna moja publikacja, napisana razem z Hanią Bezą, Subiektywny przewodnik po Szczecinie. To też jest dla mnie doskonałe takie doświadczenie i też wielka przygoda, żeby pokazać te miejsca takie, których nie ma w, powiedzmy, tradycyjnych przewodnikach, więc naprawdę planów jest bardzo dużo.
4: Czy ty to wszystko ogarniasz? W sensie dajesz radę z tym wszystkim?
5: To znaczy na pewno, ponieważ jest o wiele więcej propozycji czy pomysłów niż mam czasu i możliwości, więc bardzo staram się w tym roku, akurat niedawno skończyłam ostatnią rodzinę z 4 z przodu i na pewno jest we mnie taka myśl, żeby ustawić sobie priorytet, czyli rzeczywiście to, co jest dla mnie najważniejsze i no dlatego, żeby to ogarniać, tak jak powiedziałaś, więc myślę, że to nie jest aż takie trudne. Jak się wsłucham w siebie, to ważne, żeby robić to, co jest w zgodzie ze sobą. Dla mnie najważniejsze właśnie jest ta miłość do Szczecina, fotografie, historie i książki, więc chciałabym się na tym bardzo skupić, chociaż to i tak już jest jakby dużo, prawda? Ale myślę, że ta kolejna publikacja to jest bardzo ważna rzecz i to, żeby z księgarnią mobilną dotrzeć do czytelników i zachęcić ich do przyjścia do nas na pocztową. Żeby poznać lepiej historię mieszkańców, a nawet nie o tyle lepiej poznać, co jej przekazać, bo ja interesuję się fotografią, fotografuję prawie od zawsze. A te historie, które do mnie przychodzą, to jest coś nowego, w sensie, że chciałabym jak najlepiej je przekazać mieszkańcom. No i dlatego właśnie spełniłam kolejne swoje marzenie i jestem właśnie w Polskiej Szkole Reportażu w Warszawie, jeżdżę tam co miesiąc i ta szkoła też mi daje takie możliwości, otwiera mnie na nowe możliwości, jak opisać historię, tak? Tutaj jestem w Polskiej Szkole Reportażu, więc są historie, które są prawdziwe, a ja właśnie prawdziwe historie lubię najbardziej, więc też złożenie tego wszystkiego z tych historii, właśnie ze zdjęciami kamienicznymi, no to jest dla mnie taka też takie wielkie wyzwanie, ale też wielka radość.
4: Szepoba dla ciebie, bo z tego co wiem, to wcale nie tak łatwo się dostać do tej szkoły.
5: Jestem przeszczęśliwa, że mogę tam być w środku tego wszystkiego, uczyć się od najlepszych reportażystów w Polsce. Także miejsce jest absolutnie magiczne, gdzie są tam wszyscy wspaniali, naprawdę serdeczni reportażyści w Polsce. To jest no, absolutnie moje spełnienie marzeń i bardzo bym chciała nauczyć się jak najwięcej o tym, jak napisać dobry reportaż, ale też dużo uczy się o sobie.
4: Czyli czekamy na nowości.
5: Tak, postaram się, żeby, no może nie tyle, żeby to było jak najszybciej, ale żeby to było jak najlepsze dla miasta i jego mieszkańców.
4: Z pewnością takie będą. Jak powiedziałaś o swoich właśnie zainteresowaniach, to od razu tak pomyślałam, czy jesteś dobrze zorganizowaną osobą?
5: Bardzo nad tym pracuję. Pracuję nad tym zdecydowanie, żeby być jak najlepiej zorganizowaną, chociaż oczywiście bardzo wiele rzeczy robię niestety na ostatnią chwilę. No to ma swoje, wiadomo, plusy i minusy, bo wtedy bardzo mocno się mobilizuję, żeby coś się udało, ale też myślę, że gdybym wszystko miała tak planować, jest we mnie rzeczywiście duża też odwaga do robienia rzeczy spontanicznie, czy jeśli mam jakiś pomysł i uważam, że to jest warto coś zrobić i idę za głosem serca, to czasami rzeczywiście robię to.
2: To jeszcze nie koniec naszych rozmów. Już za chwilę magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zostańcie z nami. Cześć.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Zapraszam na magazyn lokalny prosto ze Szczecina. A zaczynamy od podsumowania projektu Set z klasą. Zapraszam na mój materiał. A moim gościem jest pani Patrycja Kwiecień z marketingu i komunikacji Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Za nami część projektu, tak jakby Set z klasą, to etapy 4 i 7 za nami, więc zacznijmy od tego, jak pani ocenia przebieg tej edycji tego Setu z klasą.
6: Set z klasą to już nasza trzecia edycja, jeżeli chodzi o sam program. W tym roku kierujemy program do studentów, szczególnie tej szczecińskich uczelni wyższych. No i coś, z czego jestem niezwykle dumna, to faktycznie ta współpraca, jeżeli chodzi o biznes i to środowisko akademickie, bo udało nam się zaangażować takie jednostki jak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński, Politechnikę Morską, a także Pomorski Uniwersytet Medyczny. I coś, na co należy zwrócić chyba uwagę, to ta interdyscyplinarność naszej kampanii. To nie jest tylko kwestia inżynierii czy kwestii technologicznych, ale też taki aspekt społeczny. Tutaj też Akademia Sztuki jest mocno zaangażowana, coś, co mnie niezmiernie cieszy, ale dodatkowo aspekt społeczny pod względem zdrowotnym. Pokazujemy, że transformacja energetyczna to nie tylko kwestia ciepła, które dostarczamy do mieszkańców, ale także troska o to społeczeństwo i to, myślę, że mieszkańców Szczecina.
2: Kto uważnie słuchał zapowiedzi tych wydarzeń, to wie, ale może znajdą się słuchacze, którzy nie wiedzą, czym jest Set z klasą.
6: Set z klasą jest to kampania edukacyjna Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Tegoroczny projekt, tak jak już mówiłam, jest skierowany do studentów, ale także do środowiska akademickiego. Nie zabrakło tutaj czynnego zaangażowania naukowców. Projekt ma na celu nie tylko edukację dotyczącą transformacji energetycznej, ale także pokazania kierunków rozwoju dla studentów, możliwości zatrudnienia w tym obszarze. Dodatkowo kwestie takie edukacyjne, ale też pokazania branży od środka. Coś, na czym nam najbardziej zależało, to pokazanie studentom tego know-how, jak wygląda praca w energetyce. Tak? To nie jest tylko praca przy biurku, często praca w terenie. Jeden z naszych wykładów właśnie dotyczący transformacji energetycznej, były to dwie części akurat. Ta część, powiedzmy, bardziej teoretyczna, odbywała się na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. No i ta część praktyczna była w ciepłowni rejonowej Domska i cieszy się to dużym zainteresowaniem. Studenci wiedzą, jak branża wygląda, czego mogą się spodziewać, ale także zadać pytania dotyczące samej rekrutacji. To myślę, że jest niezwykle cenne.
2: No i przede wszystkim wiemy, skąd się bierze ciepło, które mamy w kaloryferach u siebie w domach.
6: Tak. I ja się zawsze śmieję. Zawsze wiemy, że są to dwie rury. Rura, która doprowadza ciepłą wodę i odprowadza. Pamiętam moje początki w pracy, że byłam właśnie tym faktem zaskoczona, ale to zawsze się taki śmieję. To jest taki case, który podaję na zajęciach z uczniami nawet. I to jest takie pierwsze pytanie podchwytliwe.
2: Mhm. No właśnie, bo też tak się nieraz zastanawiam. No okej, jest ciepło. Jeżeli zakręcę, to nie ma. I teraz właśnie studenci mogą zobaczyć krok po kroku, jak to ciepło się tworzy.
6: Tak, i to właśnie było takim moim założeniem, to budując program samej kampanii, ta interdyscyplinarność, bo to nie jest tylko właśnie położenie sieci ciepłowniczej, ale to są też kwestie legislacyjne. To był właśnie nasz pierwszy wykład w ramach kampanii Set z klasą na temat prawa energetycznego, tutaj właśnie na Uniwersytecie Szczecińskim, ale także kwestie zdrowotne, choroby cywilizacyjne, choroby płuc wynikające z zanieczyszczenia powietrza, bo transformację robimy po coś. Tak, nie tylko, żeby zabezpieczyć dostawy ciepła, ale też właśnie te kwestie środowiskowe i społeczne są dla nas niezwykle istotne.
2: Mm-hmm. Które elementy etapu kwiecień-czerwiec okazały się najbardziej angażujące dla uczestników?
6: Ja bym powiedziała, że wszystkie. Że serce mi każe powiedzieć, że wszystkie. Myślę, że zdecydowanie zajęcia, które łączyły w sobie teorię i praktykę, tak, czyli tą wiedzę podręcznikową z takim dodatkowym czynnikiem eksperckim. Tutaj między innymi właśnie te zajęcia dotyczące transformacji energetycznej okazały się niezwykle ciekawe i coś, co napawa mnie taką małą dumą, to są odzew studentów, bo już mamy studentów zapisanych na staże i praktyki po naszej kampanii. Myślę, że też niezwykle takim ciekawym wykładem był wykład doktora Macieja Kaweckiego na temat AI, który zrzeszył zarówno
2: właśnie
6: studentów.
2: Mam w notatkach, że chyba największe zainteresowanie tam było.
6: Ja też muszę tutaj powiedzieć, że wykłady miały ograniczoną liczbę osób, które mogły uczestniczyć, więc te powiedzmy poprzednie edycje ze względu powiedzmy na taki czynnik organizacyjny, tam było mniej osób zapisanych, ten wykład był otwarty, naprawdę zrzeszał dużą ilość osób i studentów, i uczniów szkół średnich, ale też było dla mnie takim zaskoczeniem po spotkaniu, że gość nawet z Trójmiasta przyjechał specjalnie. To było takie niezwykle miłe, bo nikt się by nie spodziewał, że na taki wykład typowo dla studentów będziemy mogli tutaj gościć. No ale faktycznie odzew był bardzo duży po tym wykładzie.
2: Mm-hmm. A jaki jest feedback studentów w waszym kierunku? Bo wiem, że na pewno rozmawialiście ze studentami. Jak się podobało, czy się nie podobało, czy na pewno się podobało, ale jak jeszcze na przykład, nie wiem, czy coś poprawić, czy coś zmienić, jakieś lepsze dla nich, coś może oni jakieś pomysły mieli? Jak to wyglądało z pani perspektywy?
6: Ja myślę, że też nie koloryzują, bo zawsze się znajdą też te złe strony, które można by było w przyszłości poprawić i też nie chciałabym tutaj zamazywać tego obrazu. Przede wszystkim ten aspekt praktyczny, jakby możliwość poznania biznesu, dowiedzenia się, gdzie po tych studiach mogę pracować albo w jakim kierunku mogę się rozwijać. Tutaj też było takie właśnie duże zaskoczenie studentów prawa, bo tutaj gdzieś kojarzymy aplikacje, tak, czy praca w kancelarii i tu było duże zaskoczenie, że rynek potrzebuje i to nie tylko rynek ciepłowniczy, ale też transport przecież będzie wymagał transformacji, tutaj kolejnictwo, więc na pewno to było takim dużym plusem. Myślę, że też godziny, że studenci mogli w ramach swoich zajęć, tak, ćwiczeń czy wykładów przyjść na wykład, to było dosyć takim pozytywnym feedbackiem. Jeżeli chodzi o takie moje przemyślenia na przyszłość, to przede wszystkim taka właśnie współpraca z uczelniami, jakby zachęcanie, żebyśmy to zrobili razem, tak, bo można oczywiście zrobić wykład dla samego wykładu, ale chodzi nam o ten aspekt praktyczny i też można powiedzieć, że wizerunkowy. No i tutaj też to pokazanie, że można przyjść do nas na praktyki, nie tylko do działów tych technicznych, tak? To też jest takim fajnym odzewem od studentów i chęć kolejnych zajęć, że faktycznie studenci się pytali o kolejne edycje.
2: No właśnie, czy ten projekt będzie taki długofalowy, czy już można zapowiedzieć, że to będzie jeszcze kolejny etap, kolejna odsłona? Jak to pan jako współorganizator ocenia?
6: Na ten moment nie mogę powiedzieć, czy będzie kolejna odsłona. Na pewno tą współpracę z uczelniami będziemy kontynuować. Zresztą mocno wspieramy te szczecińskie uczelnie, czy w kwestii rozwoju.
2: Bo chyba coś we wrześniu ma jeszcze być, tak?
6: Ma być. Będzie druga część naszej kampanii.
2: Ciągnę za język, ciągnę. No.
6: Ja tutaj mówię długofalowo w kontekście przyszłego roku. Jeżeli chodzi o jesień, to w październiku szykujemy konkurs dla studentów. I tutaj będzie konkurs w stylu debaty oksfordzkiej. To myślę, że też jest dosyć ciekawe, bo czy sztuki argumentacji. Tematyka będzie szeroko zakrojona, bo będzie temat transformacji energetycznej, ale będzie wymagał od uczestników wiedzy właśnie tej takiej technicznej, ale dodatkowo wiedzy takiej społecznej, prawnej i w tym celu właśnie uczestnicy konkursu będą musieli stworzyć drużyny czteroosobowe. Szczegóły będą podawane w lipcu, jeżeli chodzi o sam regulamin konkursu czy kwestie zapisów i coś, co mnie tak osobiście cieszy, no to jest wsparcie Stowarzyszenia Krakowskiego, który corocznie organizuje Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. I właśnie specjalnie dla nas tworzą to wydarzenie. Stawiamy też tutaj właśnie na tą interdyscyplinarność, coś o czym już wspominałam. Mamy nadzieję, że te drużyny, które ze Szczecina stworzą się, będą reprezentowały różne kierunki, że faktycznie gdzieś ten aspekt też takiej integracji wśród studentów będzie miał miejsce. Dodatkowo oprócz samego konkursu w stylu debaty, planujemy dla studentów warsztaty właśnie ze sztuki argumentacji, z prezentowania swoich projektów. Coś, na co nam właśnie środowisko akademickie zwraca uwagę, że studenci tego potrzebują. W kontekście gdzieś obrony prac dyplomowych, czy gdzieś tam zaprezentowania się właśnie na rozmowie rekrutacyjnej, więc takie wydarzenia towarzyszące też będą miały miejsce.
2: Okej, to mówimy o studentach, a czy będzie kiedyś taka może edycja dla tych młodszych mieszkańców, którzy, czy już jest?
6: Już była. Właśnie pierwsza edycja naszej kampanii była skierowana do uczniów szkół podstawowych. Tam zorganizowaliśmy konkurs plastyczny. Wspaniałe prace były, naprawdę różnorodne. Od książek do makiet miast, do dużo uśmiechu i pamiętam, że podjęliśmy taką decyzję, że każda z prac zostanie nagrodzona. Nasza druga edycja z poprzedniego roku była skierowana do uczniów szkół średnich i tam promowaliśmy mocno środowisko naukowe tutaj szczecińskie i sama kampania miała na celu zainteresowanie młodych nauką, zwłaszcza w tym momencie wybierania kierunków studiów, pokazania, że Szczecin jest atrakcyjnym miejscem do studiowania, że są duże możliwości. No ja mam jeszcze nadzieję, że do tych najmłodszych wrócimy. W międzyczasie odbywają się zajęcia w ramach kampanii w szkołach podstawowych. Też zachęcam zawsze do kontaktu. Z chęcią odeślemy kogoś do przeprowadzenia takich zajęć. Na przyszły rok, no mam nadzieję, że jeszcze wrócimy właśnie do uczniów szkół podstawowych. Tam nam została ta grupa wiekowa, powiedzmy te klasy 7-8 jeszcze.
2: No jeszcze tak patrząc, że już młodzież, studenci, to jeszcze seniorzy zostali tak naprawdę.
6: Chciałabym. Mocno też wspieramy. Ja, co prawda spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o set z klasą, ale też może powiem, w piątek właśnie był fantastyczny festyn lokalny w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej. Mocno wspieramy to środowisko seniorskie. Czy wydarzenia takie aktywizujące z naszym partnerem w Fabryce Wody, czy właśnie te festyny lokalne, które się wpisują fantastycznie w kalendarz wydarzeń w dzielnicach. Myślę, że ten kierunek i ta idea, sobie ją zapiszę, że może mieć miejsce.
2: No to trzymam kciuki, że chociaż może coś się podpowiedziałem. To tak jeszcze mam pytanie, w ogóle skąd taki pomysł, aby powstało takie wydarzenie jak set z klasą?
6: Ja nie ukrywam, że odkąd pamiętam, mam duże zainteresowanie takie społeczne, aktywizacyjne i gdzieś pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pokazać, że ta energetyka nie jest nudna, że ta energetyka to nie są tylko tabelki, cyfry, że realnie można tą branżą się zainteresować. I tutaj właśnie wpadłam na taki pomysł, a co jakby pokazać tym najmłodszym, jak wygląda to ciepłownictwo, ale w taki bardzo prosty sposób, tak? Trzeba dotrzeć do tego odbiorcy w innym formacie, tak? W takim przystępniejszym. No i później sobie gdzieś tą poprzeczkę podniosłam. No to może teraz pójdziemy właśnie do uczniów szkół średnich, w tym momencie, kiedy wybierają się na studia, żeby zachęcić do studiowania na tych kierunkach energetycznych albo powiązanych, bo to jest dosyć szeroka taka luka kompetencyjna, którą trzeba zapełnić w najbliższych latach. No i pokazanie też naszej firmy tak od środka, w nietypowy sposób, bo myślę, że dużo osób się nie spodziewało tej kampanii i tego, jakie zajęcia organizujemy. Też taki feedback mieliśmy po tych dwóch kampaniach, że uczniowie byli bardzo zadowoleni i też taki impuls nam to dało do współpracy z tym środowiskiem akademickim w Szczecinie.
2: No i na pewno wasza miejscówka blisko bulwarów, tam młodzi studenci na pewno też ją często mijają, ją widzą, więc może akurat jakoś powiążą to właśnie z waszym wydarzeniem. No i może będziecie mieli dodatkowych pracowników.
6: No ja mam nadzieję. Mam też nadzieję, że ci praktykanci, którzy już w lipcu do nas przychodzą, zostaną z nami na dłużej, bo mamy takie sytuacje, że w poprzednich latach właśnie po praktykach uczniowie czy też studenci są naszymi już pracownikami stałymi.
2: No to super. To tak na koniec. Jeszcze chciałaby pani coś dodać w ramach SEC-u z klasą?
6: Tak, bo czeka nas jeszcze jeden wykład w czerwcu. 29 czerwca na Politechnice Morskiej będzie wykład dotyczący cyberbezpieczeństwa. Oczywiście zachęcam do śledzenia naszych social mediów i zapisów. Dodatkowo, jeżeli Państwo mają taką chęć i potrzebę, żeby te wykłady się odbyły albo zajęcia w Państwa placówkach, to zachęcam do kontaktu i mam nadzieję, że do Was zobaczenia na wydarzeniach w Szczecinie.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
3: SK Szczecin.
2: I zmieniamy temat. Teraz zapraszam na rozmowę przygotowaną przez Krzysztofa Baziuniaka. Będzie o ekogeneratorze. Posłuchajcie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie w naszym lokalnym magazynie. Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli mówiąc pokrótce ekogeneratora. Zamienianie wszelkich odpadów w energię dla miasta, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam pani Aniu.
7: Dzień dobry, witam serdecznie pana oraz słuchaczy.
0: Ja miałem przyjemność w związku z 13. Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego uczestniczyć w spacerze w ekogeneratorze, więc mam jakieś pojęcie, na pewno dużo większe niż przed tym spacerem. Natomiast myślę, że naszym dzisiejszym zadaniem, że tak to ujmę, będzie zobrazowanie to tego spaceru, chociaż pokrótce troszeczkę, naszym słuchaczom, tak by zachęcić ich do jakiejś pozyskiwania szerszej wiedzy lub uczestnictwa w takim spacerze. Zaczniemy od pytań takich dość podstawowych. Pani ma niesamowitą energię opowiadania o ekogeneratorze, o czym się już przekonałem.
7: W tym miejscu jest energia, tak?
0: W tym miejscu. Ja myślę, że pani właśnie tą energię, na pewno jest pani częścią tej energii, więc jak w kilku słowach wyjaśnić naszym słuchaczom, czym zajmuje się ekogenerator? Tak podstawowo.
7: Czym zajmuje się? Najlepiej zacząć od tego, co nas najbardziej dotyczy, czyli odpady, śmieci, które produkujemy każdego dnia. Te, które państwo wyrzucacie do czarnych pojemników, te odpady zmieszane, mam nadzieję, że pieczołowicie posegregowane i trafiają tylko do tego pojemnika te, które powinny docelowo tam trafić. Te z czarnych pojemników odpady, kiedy widzicie państwo, że przyjeżdża śmieciarka, obojętnie jakiej firmy, która kursuje po naszym mieście i odbiera właśnie odpady z czarnych pojemników, kiedy się zapełni, przyjeżdża do naszej instalacji i to właśnie tutaj zaczyna się cały proces. Odpady trafiają do bunkra przeznaczonego na odpady. Tam są przechowywane. W tym bunkrze funkcjonuje chwytak, który jest podwieszony na suwnicy. Pan operator za pomocą tego chwytaka miesza te odpady, uśrednia ich skład na powietrze je po to, żeby później lepiej się spalały i tak średnio co 15 minut zasypuje dwa leje zasypowe, z których te odpady prosto trafiają na ruszt mechaniczny, posuwisto-zwrotny do komór paleniskowych, do dwóch komór paleniskowych i tam są unieszkodliwiane termicznie. Oczywiście spaliny są oczyszczane w procesie, który jest dość skomplikowany i jako jedyny w naszej Polsce bardzo rozbudowany. To jest system oczyszczania spalin również mokry, jako jedyny właśnie zastosowany w naszej instalacji. Te spaliny oczywiście są oczyszczane, ale jeśli chodzi o produkcję energii, to spalane odpady, które powodują, które w związku z którymi powstają gorące spaliny, podgrzewają

0: wodno-parową naszych kotłów. W ten sposób powstaje para, która trafia do turbiny, do wymienników ciepłowniczych i w ten sposób produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.
1: No, mam też szczęście, tak jak powiedziałem, że uczestniczyłem w tym spacerze i pani o tym opowiada i ja to widzę. Chwytak, o którym pani wspomina, no to jest wielki chwytak, to jest ogromna, ogromna rzecz. Jeden z uczestników spaceru, ja go pytałem, jak pytałem uczestników o co zrobiło największe wrażenie, to ktoś fajnie porównał, że przypominało to trochę scenę z filmu Star Warsy. Ten wielki chwytak, który faktycznie chwyta te odpady i je segreguje.
0: Tak, niektórzy mówią też, że to jest story. W pewnym odcinku też gdzieś pojawiło się takie urządzenie. Rzeczywiście chwytak jest ogromny, sam waży 5 ton, tyle samo potrafi unieść, ale tak średnio pan operator, nabierając odpady, unosi 2,5-3 tony, w zależności też ile te odpady ważą, czy są wilgotne, czy też nie.
1: Jeden chwyt to jest ponad 2 tony, tak?
0: Około, tak.
1: Wow.
0: Może tyle unieść. Tak jak mówiłam, średnio co 15 minut wsypuję te odpady do lejów. Oczywiście zadaniem pana operatora jest nie tylko zasypywanie lejów, ale też właśnie uśrednianie składu, napowietrzanie tych odpadów, odbieranie ich z bram, do których trafiają przywożone przez transporty. No a także patrzy, co w tych odpadach się znajduje, bo niestety z tą segregacją bywa różnie i w tych odpadach zmieszanych znajdujemy też rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, bo to jest dla pana operatora, myślę, nie lada wyzwanie, bo ponad 2 tony odpadów za takim jednym uchwytem i on musi mniej więcej, sam musi rozważyć, co się nadaje do której lei?
0: Czy... Znaczy nie, pan operator nie rozważa.
1: Bo to byłoby już chyba bardzo na wysokim poziomie zadanie.
0: Tak, wszystko co trafia do naszego bunkra już z niego nie wychodzi. I nawet jeśli to są odpady, które nie powinny się tam znaleźć, na przykład fotel, pojemnik po bioodpadach, było też pół podwozia Fiata, małego Fiata, takiego samochodu, jeśli ktoś jeszcze pamięta. To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych. One muszą zostać u nas unieszkodliwione. Niestety zdarzyło się tak, że mimo, że te odpady zostały zarejestrowane w bazie danych o odpadach jako odpady zmieszane o konkretnym kodzie, okazuje się, że znajdują się tam też innego rodzaju odpady. One są oczywiście unieszkodliwiane, no, ale mogą sprawić kłopot. Tak? Taki duży fotel może zapchać jeden z lejów zasypowych i wtedy może pojawić się problem. Następuje odcięcie paliwa od kotła, bo naszym paliwem są właśnie śmieci, odpady. No i nie można na to pozwolić, więc pan operator, widząc jakiś gabaryt, coś, co mogłoby na przykład zapchać lej, wydobywa ten odpad na galerię bunkra. Mamy też taką specjalną kruszarkę, która później kruszy po prostu te większe odpady. No, znajdują się tam także odpady mniejsze, które nie sprawiają problemu na etapie
1: dostarczania. Ale i tak nie powinny się tam znaleźć, tak?
0: Na przykład puszki, metale, tak? To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach mieszanych i my to widzimy w postaci odpadu poprocesowego, jakim jest złom. Tego złomu jest naprawdę bardzo dużo. To jest około 2,5 tysiąca ton, jeśli chodzi o skalę roczną. To jest naprawdę dużo złomu, który tak naprawdę albo powinien trafić do pojemników o żółtym kolorze, albo na skup złomu, albo do ekoportów, bo czasami to są na przykład aparaty fotograficzne, tak jak pan widział w naszej gablocie, które nie spalają się, no bo to są metale o wysokiej temperaturze topnienia, one nie spalają się w naszym kotle, wypadają później jako odpad poprocesowy, jako złom. No i my musimy ten odpad zagospodarować. Także lepiej byłoby, gdyby te odpady były lepiej posegregowane. Wtedy też nie byłoby problemu, na przykład jeśli chodzi o temperaturę, ponieważ takie metale mogą tę temperaturę w kotle obniżać, a ona ma duże znaczenie przy oczyszczaniu też spalin. Także bardzo trzeba tego pilnować. Odpady są paliwem nieprzewidywalnym, także zdajemy sobie z tego sprawę. Nasi operatorzy, nasi specjaliści są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że coś tam może się wydarzyć i w tych odpadach znaleźć coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Ale zawsze ta segregacja u źródła ułatwiłaby cały proces. No i pozwoliłaby też wykorzystać te odpady ponownie, bo kiedy one trafiłyby właśnie do odpowiednich pojemników, czy na skup złomu, na pewno od razu zyskałyby drugie życie.
1: Dużo się zdarza gabarytów

0: w ekogeneratorze?
1: Nie, to nie jest tak, że są do nas przywożone, bo nie mogą do nas trafiać, ale zdarzają się takie sytuacje, że jest coś dużego. Takim, no już gabarytem może być nawet wielki pruszowy misiek, który...
0: Wspominała pani właśnie ostatnio, tak, że i też, jest, i też jest problematyczny.
1: Tak, jeżeli zapcha lej, mógłby być problemem. Dlatego no, są na to sposoby, żeby takie odpady unieszkodliwić. Niemniej jest to zawsze jakieś tam dodatkowe zadanie, ale to nie jest tak, że codziennie trafiają do nas jakieś tapczany, kanapy i tego typu odpady, bo ich tam nie powinno być, tak? Dodajmy, że właśnie w bazie danych o odpadach wszystko jest poświadczone, że są to odpady zmieszane i to dopiero przy wyładunku okazuje się, że znajduje się tam coś, co nie powinno się znaleźć, a też nie jest to łatwe do zidentyfikowania, kiedy przyjeżdża do nas dziennie około 70 takich transportów i co chwilę wysypują swój ładunek do bunkra. Jest to trudne, żeby namierzyć, z którego dokładnie transportu te nieodpowiednie odpady do nas przyjechały.
0: Zostając jeszcze chwilkę przy gabarytach, tak by nasi słuchacze wiedzieli, to gdzie w takim razie oddawać gabaryty, tak żeby nikomu nie sprawić problemu?
1: Jak najbardziej odpowiednim miejscem są ekoporty, które działają w naszym mieście i można to zrobić bezpłatnie, oddać właśnie do tych punktów. Pewnie Państwo słyszeliście, że raz w miesiącu w Szczecinie otwiera się galeria szpargałek w jednym z ekoportów i wtedy nawet taki gabaryt, fotel można sobie nabyć, bo bardzo często są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, a ludzie się ich pozbywają.
0: No i idą, mówiąc prosto, idą na łatwiznę i zostawiają je po prostu przy pojemnikach.
1: Tak to niestety też bywa. No ale my tutaj, jeśli chodzi o gabaryty, nie zajmujemy się tym tematem. Nie powinny one do nas trafiać.
0: Wystawiane choinki też trafiają do ekogeneratora? Czy to już jest inna historia?
1: Trafiają.
0: Tak? Tak. Ale powinny, czy nie powinny?
1: Nie powinny,
0: no właśnie.
1: Piszemy o tym na naszym Facebooku. Często też reagujemy na takie sytuacje, kiedy uda nam się dostrzec jakiś odpad, który nie powinien do nas trafić i chcemy dać o tym jasno do zrozumienia i ten okres właśnie poświąteczny taki jest. Słyszymy cały czas komunikaty w mediach ze strony miasta, tak, naszego Urzędu Miasta, że choinki właściwie chyba do końca marca nawet można zostawiać przy pojemnikach na bioodpady. Oczywiście one powinny być pozbawione wszelkich ozdób, ale to właśnie tam jest to miejsce, gdzie one powinny trafić, ponieważ one nadają się na kompost i później do ponownego przetworzenia. Kiedy trafiają do nas, oczywiście też są unieszkodliwiane, też możemy coś z nich wyprodukować, ale można byłoby to zrobić zgodnie z przeznaczeniem, bo te naturalne odpady pochodzenia roślinnego jak najbardziej nadają się na kompost i powinniśmy podnosić ten procent odzysku też tych bioodpadów, więc one do nas nie powinny trafiać. Wartość kaloryczną nie mają aż tak dużą, więc tutaj dla nas nie ma to takiego dużego znaczenia. Niemniej ze smutkiem patrzy się, kiedy chwytak taką choinkę przerzuca właśnie do jednego z lejów, wiedząc, że mogłaby właśnie posłużyć później do produkcji nawozu zupełnie do innych celów. Także pamiętajmy też o tym. Co roku staramy się też o tym przypominać, ale co roku też trafiają się zdjęcia na naszych kanałach w social mediach, że te choinki na zdjęciach są zawsze w tym okresie poświątecznym.
0: A wspomniała jeszcze pani o tych elementach, które się nie spalają, właśnie aparat fotograficzny. Macie taką w ekogeneratorze gablotkę, która robi naprawdę wrażenie, bo wchodząc tam jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem całego spaceru, naprawdę można by pomyśleć, że to jest jakaś gablotka w stylu muzeum, tak jak ktoś tam słusznie zauważył, czy to nawet pani mówiła, jakieś krzyżyki, naprawdę jakieś bardzo ładne rzeczy. I czyli ludzie też się pozbywają takich rzeczy, świadomie czy nieświadomie, nie wiem, i faktycznie i można powiedzieć, że zdobią waszą gablotkę. Zdobią, nie zdobią, bo jest to niechlubna gablotka.
1: Tak. My pokazujemy, eksponujemy te odpady właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę ludzie wyrzucają, a są to, jak pan wspomniał, krzyże, jest też nawet wizerunek Jana Pawła II,
0: tak, właśnie.
1: Jakieś kajdanki, hantle, pamiątkowe medale nawet z podróży promem Jan Hewel już.
0: Właśnie.
1: Czasami dzieci czy młodzież przychodząc do nas mówią, że właśnie część z tych rzeczy tak naprawdę powinna znaleźć się albo w muzeum, albo przynajmniej w jakimś godnym miejscu do tego przeznaczonym. trafiają do śmieci. No my znajdując tego typu odpady, może chcemy w jakiś sposób uszanować jeszcze ich jakieś wartość.
0: Jakąś historię.
1: Historię, wartość i chcemy je wyeksponować. No tak, nie powinny się tam znaleźć, to są takie małe elementy, ale większy znacznie problem jest z tymi większymi, na przykład wózki sklepowe, tak, rowery, hulajnogi, tego też jest sporo.
0: Jak ekogenerator współpracuje z lokalną społecznością, no poza takimi spacerami, do których jeszcze na pewno wrócimy, w jaki sposób edukuje się mieszkańców właśnie w zakresie gospodarki odpadami?
1: Tak, no myślę, że głównym takim elementem, który jest tym aspektem edukacyjnym, to są spotkania w naszym zakładzie i uważamy, że to jest chyba najlepsza droga, najlepsze rozwiązanie, ponieważ zobaczyć tam i być na miejscu to jest najlepsze.
0: Tak, to na pewno.
1: To daje najlepszy efekt edukacyjny. Staramy się też brać udział w imprezach plenerowych. Jesteśmy zapraszani, organizujemy różne też wydarzenia. Niemniej te wycieczki i spotkania, wizyty w naszym zakładzie odbywają się cyklicznie. Wtorek, środa i czwartek, właściwie przez cały rok, poza wakacjami. Tak rok szkolny wyznacza ten cykl naszych spotkań. No i trzeba powiedzieć, że mamy już obłożony już właściwie cały przyszły rok szkolny.
0: Przyszły rok?
1: Tak. 80 grup, które czekają na wyznaczenie terminów, jest na naszej liście rezerwowej i co chwilę dopisują się kolejne. Dodajmy, że są to klasy od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale też studenci, dorośli, grupy seniorów, bardzo aktywnych w naszym mieście, bardzo chętnie do nas przychodzą. Także goście z innych miast. Zdarzają się też wycieczki zagraniczne, które do nas przyjeżdżają też zwiedzać naszą instalację. Więc spotkania tutaj organizujemy też. Zaczęliśmy organizować takie nasze akcje, sprzątanie świata z ekogeneratorem, gdzie włączamy szkołę. Zachęcamy do sprzątania okolicy, zaopatrujemy ich w niezbędny sprzęt, a później unieszkodliwiamy te odpady zmieszane w naszej instalacji. Giełdę wymiany zabawek, która niebawem w marcu będzie miała miejsce. Zachęcamy do tego, żeby dawać drugie życie, nie wyrzucać zabawek, nie wyrzucać przedmiotów, starać się znaleźć im jakieś inne zagospodarowanie, inny cel i wykorzystanie. No i nowa akcja w tym roku razem z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. W czerwcu planujemy Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Chcemy nie tylko mówić o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia poprzez właśnie picie wody naszej szczecińskiej kranówki, dbanie o środowisko.
0: Którą polecamy, czyli, oczywiście.
1: Tak, sprzątanie, dbanie o środowisko i no, nie śmiecenie, tak jak tutaj zawsze na tych naszych wizytach powtarzamy, ale też zachęcić do ruchu. Spalaj kalorie z ekogeneratorem, popijaj szczecińską kranówką, tak będzie nazywała się ta akcja. Naszym partnerem w tym roku będzie szkoła podstawowa numer 18. No i już zaczynają się pierwsze działania, na pewno będziemy o tym informować. Chcemy, żeby to wydarzenie zostało przekute w przekazanie wiedzy, spotkanie edukacyjne, ale też w realne zachęcenie właśnie do ruchu poprzez organizację tego Dnia Sportu i także przekazanie ze strony ekogeneratora sprzętu, który później sprzętu sportowego, który później w szkole zostanie, będzie zachęcał młodych do ruchu, nie tylko na zajęciach WF-u, ale na przykład też podczas przerw. Tutaj taka akcja, aktywna przerwa po to, żeby młodzież odstawiła telefony i zajęła się małymi aktywnościami typu gra w piłkarzyki, cymbergaja, czy jakieś maty interaktywne po to, by się ruszali. Też zdawali sobie sprawę, że to gdzieś razem się łączy. To dbanie o środowisko, o ekologię, o to, gdzie żyjemy, czym oddychamy, co jemy, ale też o samego siebie, o ruch, o ten rozwój, który jest bardzo ważny.
0: No właśnie, edukowanie mieszkańców w każdym wieku w tych kwestiach jest ważne, no ale jednak myślę, że super, że stawiacie na grupy szkolne, bo jednak taka wiedza od małego jest bardzo ważna, no bo faktycznie ten młody człowiek wyniesie coś z tego i może faktycznie będzie segregował te śmieci. I to jest chyba bardzo ważne. I jaka jest reakcja dzieci, które was odwiedzają?
1: To jest świetne. Trzeba powiedzieć, że teraz już te klasy, które przychodzą, te najmłodsze, to są już roczniki, które urodziły się w czasach, gdzie segregacja odpadów była obowiązkowa, czyli od 2013 roku w naszym kraju ta segregacja jest obowiązkowa i to widać. Ogromne zaangażowanie, widać, że oni o tym wiedzą, że trzeba segregować odpady i trzeba przyznać, że często radzą sobie znacznie lepiej niż grupy osób dorosłych, którzy mają wiele wątpliwości, jakieś swoje przekonania co do tego, jak to powinno
0: przyzwyczajenia
1: być. Przyzwyczajenia. Rzeczywiście, a dzieci naprawdę, dzieci

0: środowisko. No i ten odzew i reakcja rzeczywiście jest bardzo pozytywna i właściwie nie musimy się specjalnie ogłaszać i zachęcać do tego, żeby do nas przyjść. Już ci, którzy byli, wiedzą, że warto naprawdę to zrobić. Mhm. Warto też wiedzieć, że jest takie miejsce w naszym mieście i czym się zajmuje.
1: Tak, tak, dokładnie. Ja naprawdę polecam przybyć. Wspomniała pani o spacerze w lipcu, tak? Który się odbędzie w sobotę w lipcu. Może pani więcej powiedzieć?
0: Tak, z reguły jest to jedna z pierwszych sobót lipca. Dokładną datę na pewno będziemy podawać, będę też informować o tym w komunikatach. Tutaj zapisy będę prowadzić u nas na miejscu, także będzie można zapisać się mailowo, nie będzie to żadna rejestracja elektroniczna, bo czasami nie każdy gdzieś tam ma też dostęp do tego, ale na pewno będziemy o tym mówić. To już też od kilku lat taki spacer, taka wizyta się odbywa z racji takiej odpowiedzi na to zapotrzebowanie, tak? Bo przychodzą do nas właśnie grupy zorganizowane w tygodniu, w godzinach pracy i później często odbieramy telefony od rodziców tych dzieci, które tutaj były, którzy dostają naszą ulotkę, dzieci opowiadają, gdzie były, są zachwyceni i też by chcieli do nas przyjść. No i wtedy pojawia się kłopot, bo w pracy nie ma kiedy, nie mają jak zorganizować grupy, więc to jest takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom tym mieszkańcom, którzy w tygodniu pracują i chcieliby w jakiś dzień wolny do nas przyjść i nas odwiedzić. Co roku rzeczywiście pełna taka grupa osób. Dodajmy, że tutaj limit osób to jest 30, dlatego...
1: Czyli to będzie jeden spacer, tak?
0: Jedna grupa, tak, w jedną sobotę jedna grupa mieszkańców będzie mogła nas zobaczyć. Jeszcze przed postojem remontowym, bo potem czas wakacji, też często są pytania, czy robimy półkolonie, czy organizujemy jakieś inne spotkania. Nie, u nas czas wakacji to nie tyle czas urlopów, pewnie dla części tak, chociaż... Większość naszych pracowników jednak jest wtedy pracy, ponieważ u nas trwa postój remontowy coroczny, który właśnie w okresie wakacyjnym, letnim jest zaplanowany po to, żeby być dobrze przygotowanym na sezon grzewczy i by instalacja była przygotowana, wszelkie remonty przeprowadzone, to co trzeba wymienić, wymienione, gwarancyjne kwestie, jeśli chodzi o jakieś urządzenia też muszą być załatwione, więc ten czas zostawiamy sobie właśnie na ten postój i później we wrześniu ponownie wracamy z wizytami w zakładzie.
1: Tak, rozumiem, że nie ma miejsca na jakąś usterkę, pomyłkę w ekogeneratorze, więc to jest wszystko dokładnie sprawdzane, bo z tego co pamiętam, wspomniała pani, że ekogenerator działa 24 godziny na dobę?
0: Tak, ekogenerator działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tutaj zawsze podkreślamy ogromne zadanie i odpowiedzialność naszych specjalistów, operatorów, którzy muszą być na tych zmianach, którzy pracują na trzy zmiany. Tak, nie można sobie pozwolić na to, ponieważ jedyny moment, kiedy wygaszana jest instalacja, kiedy powinno to się wydarzyć, to jest właśnie okres postoju. By do tego się dobrze przygotować, musi wszystko działać sprawnie, dlatego mamy teraz wiosną taki tak zwany krótki postój, kiedy wygaszamy linię, bo mamy dwie linie spalania na zmianę. Instalacja cały czas pracuje, unieszkodliwia odpady, ale wygaszając zamiennie te linie, jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się wydarzyło przez ten rok, jakie prace byłyby konieczne. To są często bardzo stałe elementy. Oczyszczanie pewnych urządzeń, wymiana, doglądanie po to, żeby właśnie później w czasie postoju tego głównego, w czasie postoju remontowego letniego wszystko zrobić, zaplanować to z wyprzedzeniem, ponieważ to nie są tylko prace wykonywane przez naszą brygadę remontową, ale też przez firmy zewnętrzne, które trzeba wyłonić wcześniej, zaplanować te wszystkie prace tak, żeby być gotowym na sezon grzewczy we wrześniu, by wpiąć się do sieci ciepłowniczej, ponieważ my przecież dostarczamy, jesteśmy jednym ze źródeł ciepła dla szczecińskiej energetyki cieplnej, dostarczamy ciepło do kranów i kaloryferów naszych mieszkańców.
1: No właśnie i o to chciałem na koniec naszej rozmowy zapytać, bo to też bardzo może zobrazować, dla mnie to zrobiło wrażenie. Zapamiętałem tylko kilka przykładów. Energia dla miasta. z odpadów. Jaka to jest energia? Ja zapamiętałem m.in. oświetlenia na ulicach Szczecina, sygnalizacja świetna. Proszę wymienić jeszcze więcej. Bo tak. To jest bardzo fascynujące i chyba to bardzo może zobrazować.
0: Tak.

0: Tytułem wstępu chciałabym podkreślić to, co zawsze mówimy przy pytaniach takich dotyczących energii, bo właściwie ekogenerator tym się stał popularny. Odkąd zaczął zasilać tutaj jednostki miejskie, właśnie oświetlenie ulic czy sygnalizację świetli, można było sobie to bardziej zobrazować. Mówię, aha, to, czyli ten sygnalizator świeci z prądu ze śmieci. I jesteśmy kojarzeni właśnie z tym miejscem, które produkuje tę energię. Drodzy Państwo, najważniejsze zadanie naszej instalacji to jest unieszkodliwienie odpadów. I to jest najważniejsze zadanie i to jest największa korzyść dla naszego miasta, że możemy właśnie w taki bardzo efektywny sposób te i bezpieczny dla środowiska sposób te odpady unieszkodliwić i zagospodarować. I to jest podstawowe zadanie. A produkcja energii rzeczywiście bardzo spektakularna i równie ważna, ale już jako dodatek do właśnie tego całego procesu.
1: Misja poboczna.
0: Jak, tak, tak, dokładnie, bo to jest właściwie odpad, ta energia, która nam zostaje. My możemy ją produkować, a tak naprawdę najważniejszym procesem jest właśnie unieszkodliwianie odpadów. Dlaczego? Bo dzięki temu te odpady nie jadą na wysypisko. Tak? Dzięki temu odpady mieszkańców naszego miasta nie są składowane, nie trują środowiska. No i jakby wpisujemy się w ten zapis dyrektywy unijną, która nakazuje likwidację wysypisk do 2035 roku do 10%, więc taka instalacja jak ekogenerator pozwala to zrobić, by tych odpadów nie składować. Ale jeśli chodzi o energię, rzeczywiście od 2022 roku uzyskaliśmy koncesję na obrót energią elektryczną i od tamtego czasu możemy startować w przetargach, które dotyczą sprzedaży energii. No i tak już od 2023 roku zasilamy jednostki miejskie. Zaczęło się od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Technoparku Pomerania, później doszły tramwaje szczecińskie, szczecińskie autobusy. Jak to wygląda w tej chwili? Tak jak pan powiedział, największym naszym odbiorcą jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. To jest dokładnie 905 punktów poboru energii elektrycznej w całym mieście. I to jest oświetlenie ulic w naszym mieście. Od Wałów Chrobrego, trasę zamkową poprzez boczne uliczki gdzieś tam w osiedlach, sygnalizacje świetlne, czyli zielone, czerwone światła na ulicach, to też jest prąd wyprodukowany w ekogeneratorze. Jeśli chodzi o tablice informacyjne na przystankach na przykład, te, które nas informują, kiedy przyjeżdża autobus, tramwaj, one również. Tak jak powiedziałam, 905 punktów, więc sporo. Z takich ciekawych rzeczy to jest fotoradar przy szosie Stargardzkiej, na przykład. Tablice informacyjne, te, które mamy na Gdańskiej czy Placu Zwycięstwa, które informują nas o korkach. Monitoring miejski, naprawdę mnóstwo miejsc, nawet toaleta publiczna, dyspozytornie Zarządu Dróg. To jest taka infrastruktura, która jest zasilana właśnie dzięki prądowi wyprodukowanemu w ekogeneratorze, ponieważ mamy podpisaną umowę z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Oprócz tego autobusy elektryczne, czyli ładowarki autobusów elektrycznych, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica, czyli wszystkie autobusy elektryczne, które jeżdżą w naszym mieście, są zasilane z prądu wyprodukowanego z odpadów w ekogeneratorze. Technopark Pomerania także przez cały rok w 2026 roku także zakupuje od nas energię.
1: Ekogenerator należy w pełni do miasta Szczecin?
0: Tak, to jest w 100% spółka miejska. Naszym właścicielem jest gmina miasto Szczecin.
1: Moim gościem była Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli ekogeneratora. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych mieszkańców do segregowania, przynajmniej częstszego, jak najbardziej częstszego segregowania odpadów. No i zachęcamy, żeby odwiedzić ekogenerator. No i jeżeli dzieci do tego zachęcają, to na pewno jest co obejrzeć, co oglądać.
0: Tak, a dzieci zapraszamy przez cały rok. Szkoły, nauczycieli, zaglądajcie na naszą stronę internetową www.ekogenerator.eu. Tam jest zakładka zwiedzanie. Wszystko jest doskonale opisane, jak się do nas zgłosić. Nie zrażajcie się tymi terminami, bo czasami jak dzieci są w drugiej klasie, to lepiej, żeby były w trzeciej lub w czwartej. Wtedy naprawdę znacznie więcej wiedzy z tego spotkania wyniosą. Na pewno jest jeszcze lepszą korzyścią dla nich.
1: Super. Dziękuję pani bardzo za wizytę. Anna Folkman, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
3: Teraz ciekawa propozycja dla wszystkich biegaczy ze Szczecina i regionu, bo przed nami dziki weekend. O co chodzi? Zapraszam na mój materiał.
4: Moim gościem jest Wojciech Bobrowski, organizator i dyrektor festiwalu Dziki Weekend Police 2026. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
4: No właśnie, najpierw zacznijmy od tego, czym jest wspomniane wydarzenie Dziki Weekend Police 2026. Co to takiego?
5: Jest to festiwal, który różni się, chyba mało spotykany taki w Polsce, a nawet chyba się nie spotkałem. Jest to cykl 3 biegów, nocny, dzienny, czyli biegi przełajowe, no i taka wiśnia na torcie, czyli ta wisienka, bieg ekstremalny, który kończy nasz festiwal 3-dniowy.
4: Okej, to zaczniemy od tego, kiedy wydarzenie się odbędzie.
5: W tym roku, bo zawsze mamy przedostatni weekend sierpnia, czyli 21-23 sierpnia, ruszamy, 21 to jest piątek, nocny, w sobotę 10 km, czyli razy 2 tą trasę nocną, no i ekstremalny 7 km, czyli 30 przeszkód minimum w terenie, który jest naprawdę no, zjawiskowy i ciężki. Wąwozy, las, coś pięknego.
4: Więc zaczniemy od tego nocnego biegu, jak będzie wyglądała trasa, czy można się na niej zgubić, czy nie, czy jednak biegniemy do tej mety.
5: No, w historii były przypadki, może nie na nocnym, bo na nocnym jeszcze chyba się nie spotkałem, żeby ktoś się zgubił, ale przypadki były w ekstremalnym, ale to takie błędy nie bardziej organizacyjne, tylko zawodnicze.
4: Ktoś nie zauważył ściany płaczu na przykład?
5: Albo ktoś nie zauważył taśmy, która jest wyżej, czasami musimy ją wyżej zawiesić, bo rowerzyści jeżdżą czasami na tych szlakach, bo tam są też szlaki, no i po prostu w walce czasami gdzieś w prawo, w lewo, ale to są takie sporadyczne przypadki, bardzo rzadko się zdarzają, ale to nie tylko nasze, to na całej Polsce, na całym świecie. No taśma jest taśmą, trzeba zwracać uwagę na znaki, na strzałki, na taśmy, ale zabawa jest przednia, także ta nocna przygoda, myślę, że 5 kilometrów da wyobraźnię, bo to wyobraźmy sobie, że biegniemy w nocy, natura, czasami cicho, cisza, też no, mamy niespodzianki.
4: Tak krzyknie, albo dzik. Albo dzik, o właśnie.
5: No i właśnie te dzik, takie mamy czasami perełki, niespodzianki, mamy naszych DJ-ów, którzy nagrali materiały i te odgłosy dzików, nie słuchajcie, nie zawsze to będzie prawdziwy. Także coś fajnego.
4: Ale na wyobraźnię działa i od razu jakoś siły więcej, nie? Jak człowiek zaczyna uciekać jeszcze szybciej.
5: Właśnie zauważyliśmy, że tym na nocnym są same rekordy. To chyba tak działa.
4: To chyba tym... później kolejny dzień.
5: Jest ta sama trasa, razy przełajowy. Dwa, przełajowa, czyli 10 kilometrów. No i wiadomo, pięknie zobaczyć w dzień, gdzie biegaliście, te wąwozy.
4: Przed czym uciekaliście.
5: Tak, i przed czym uciekaliście. Także ten las, który jest już pokazany w dzień, naprawdę otwiera nam oczy, gdzie byliście, co mijaliście. Niesamowite tereny, bo nasze Polisko szczecińskie, można powiedzieć, bo biegamy w Puszczy Przełajowskiej, gdzie dobiegamy do terenów też Szczecina. Naprawdę są cudowne i piękne, nie? Bo ten nasz las i te przewyższenia, które tak naprawdę nasza trasa ma przewyższenia biegów górskich, tylko nie spełnia jednej ważnej zasady.
4: Nie ma jej w górach.
5: Nie ma jej w górach.
4: Rozumiem. No i ostatni dzień, tak jak powiedziałeś, wisienka na torcie, czyli creme de la creme.
5: Tak, ekstremalny dziko bieg. Jest to finał biegów. No i tam już będziemy się bawić. Oczywiście mamy w tym roku już nowości, które testowaliśmy na edycji Poligon, którą już mieliśmy w Szczecinie, na naszych terenach 12 Brygady Zmechanizowanej. I tam naprawdę przetestowaliście nasze takie perełki, dwie fajne przeszkody. No i oczywiście nie zabraknie jeszcze nowości na Dzikim Weekendzie. Będzie dużo się działo. No i też nie zapomnijmy, że w tym dniu i dzień wcześniej, czyli 22 i 23 sierpnia, jest Festiwal Juniora. Biegi dla dzieci, czyli bieg przełajowy i bieg ekstremalny, który jest 23 sierpnia. No i tutaj musimy wam, wiecie o tym, że jako nieliczni i chyba rzadko w Polsce się zdarza, że są bardzo jakościowe medale dla dzieci. Nie zrezygnowaliśmy z tego. Medale w tym roku możemy powiedzieć, że nie znalazłem, przynajmniej nawet w Europie, żeby się powtórzyły. Medal będzie posiadał piasek, będzie posiadał wodę, będzie posiadał tak naprawdę odzyskane materiały z recyklingu, no i plus odlew, bardzo gruby będzie medal, no i będzie materiał, oczywiście ta wstążka, naprawdę zainwestowaliśmy w medale, dzieci też otrzymają takie medale, będą miały swoje inne kolory, inną tasiemkę, będą miały coś wyjątkowego i te medale się łączą do siebie. To też musimy dać informację, że nie dość, że będą przepiękne, jedyne, można powiedzieć, najdroższe w historii, jakie mieliśmy medale, nawet przekraczające dwukrotność wartości medali naszych byłych, tych pięknych i składane. To coś, ja mówię, że ciężko, firmy naprawdę miały zgryz, ale powiedzieliśmy, że będzie ta woda, odradzali nam, bo kosztowo woda jest najtańsza, ale w medalach jest najdroższym elementem, jaki można sobie wyobrazić.
4: Bo trzeba to ją zabezpieczyć, żeby nie uciekła po prostu.
5: I koszty transportu. Mhm. I to jest wszystko razem skumulowało to, że zachęcamy dzieci, bo medal jest droższy niż pakiet startowy, możemy to oficjalnie powiedzieć. I myślę, że będzie piękna zabawa dla dorosłych i dla dzieci, dla całych rodzin. No i nie zapomnijmy, że opłaty startowe, nie będziemy wymieniać w jakich kwotach, ale są naprawdę jedne z najniższych w Polsce. I w tym darmowy nocleg. Nawet opłata jest niższa niż nocleg, gdziekolwiek byście chcieli przynocować. Dzięki powiatowi polickiemu, oczywiście gminie Police, możemy zawdzięczać tak wyjątkowość imprezy w Polsce, że mamy też nocleg bezpłatny, z którego można skorzystać w czasie całego festiwalu. Od piątku do niedzieli. Mhm. Także rejestrować się i oczywiście można rezerwować te noclegi.
4: Właśnie, gdzie się zarejestrujemy?
5: Na stronie, tak jak nazwa festiwalu, dzikiweekend.pl i wszystkie informacje, regulaminy, zapisy odnajdziemy lub na Facebooka też można odnaleźć Dziki Weekend lub nazwę wydarzenia 16. Festiwal Biegowy Dziki Weekend Police 2026.
4: Dziki Weekend, no to nie może zabraknąć deszczu i oczywiście błota, no bo ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Ludzie, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, na pewno nie są z cukru, więc powinien być jeszcze deszcz i błoto, co?
5: No,
4: czy będzie lat... nawet jak nie będzie deszczu, to i tak to zrobicie?
5: Oczywiście, że zrobimy, bo wiele lat zdarzało się, że na nocnej piątce startowaliście albo przed i trochę polało, albo w sobotę naprawdę popadało i były trasy megastycznie przygotowane, ale mamy wspaniałą straż pożarną, która nas wspiera i wojskową straż pożarną, i Trzebież ochotniczą straż pożarną.
4: To i deszcz będzie. I
5: oczywiście to znaczy, że deszcz będzie. Oni nas wspierają, zabezpieczają i medycznie, i wodnie, i także, no co można powiedzieć, to są Police, festiwal.
4: Jak się bawić, to się bawić.
5: Oczywiście, że tak.
4: To jeszcze kolejne pytanie, no tak jak mówiłeś, to nie jest pierwsza edycja, to już jest któraś kolejna. Jak wyglądały poprzednie? Było zainteresowanie, ludzie, i oczywiście od razu pytanie, czy ktoś wziął udział w trzech biegach podczas jednego wydarzenia, bo to też jest ważne pytanie.
5: Oczywiście, że tak. Wiele, wiele lat faktycznie były lata, że naprawdę boom był na bieganie i szukano tego. No, wiadomo, jest to wyzwanie, bo to jest 5 km, 10, 7 jeszcze z przeszkodami, ale startują, zapisują się. Mamy zawodników już, bo to już tak naprawdę ruszamy z tymi. Teraz rozpoczynają się czerwiec, lipiec, takie już najmocniejsze zapisy. Mamy z całej Polski już drużyny, nawet i wojskowe, z Nidzicy, akurat wczoraj już uruchamiałem tam zniżki, bo oczywiście pamiętajmy, że zniżki są dla rodzin, minimum 3 lub 5 i powyżej, każdy otrzymuje zniżki. Nie to, że są bardzo niskie opłaty startowe, to jeszcze potrafimy je obniżyć. No i oczywiście drużyny, wszystkie służby mundurowe, oczywiście to, bo są Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych na trzecim dniu festiwalu i drużynowe za całe 3 dni. I tak samo klasyfikacje kategorii wiekowe. Mamy wszystkie kategorie wiekowe za każdy dzień indywidualnie i plus za cały festiwal. I te puchary łącznie ze statuetkami jest 200, około 45. Także troszeczkę tego jest nad czym popracować i jest co wręczać.
4: To tak na koniec, co jeszcze byś mógł powiedzieć o wydarzeniu?
5: No myślę, że 16. edycja będzie wyjątkowa pod względem tych medali, o których powiedzieliśmy, że poszliśmy tak naprawdę w dobrym kierunku i myślę, że coś niesamowitego, no i coś takiego, co możemy dać wyjątkowego. No i myślę, że te przeszkody, które gdzieś tam próbujemy wymyślić, zamyślić, których gdzieś gdzie indziej nie za bardzo znajdziemy. No i plus do tego atmosfera. Oczywiście to u nas, oszukujmy, jesteśmy jak wielka rodzina i staramy się bardzo dużo zawodnikom dać. Tak naprawdę nie tylko medal, do widzenia, tylko zawsze te ognisko jest z piątku na sobotę. Zawsze można sobie tę kiełbaskę upiec, posiedzieć, porozmawiać, przygotować się na drugi dzień, bo jest dużo czasu dosyć, bo start jest dopiero u dorosłych od godziny 12 w sobotę. No i później jest ten posiłek, też mamy tą sobotę i w niedzielę też jest te bieganie już te całe. Oczywiście będzie można też z redakcją się spotkać, przecież
4: będziemy
5: też,
4: na miejscu.
5: Oczywiście,
4: będziemy. Rok temu też byłem.
5: Także niesamowicie. No i ten, te wyzwanie, bo tak jak dzisiaj w telewizji widziałem na jednym z biegów przeszkodowych, ponad 80 lat babcia pokonała trasę. U nas też byli bardzo, bardzo wiekowi zawodnicy. Ale co powiemy, u nas możemy się pochwalić, że zawodnik bez nogi pokonał naszą trasę już 3 razy. To jest niesamowite i dał radę i w tych bagnach, wąwozach, bo my mamy tereny naprawdę niesamowite i niespotykalne na biegach ekstremalnych, jak to mówią niektórzy, no jeden z najtrudniejszych w ogóle w województwie, ale to nie znaczy, że trzeba wszystko pokonać, gdzie nie damy rady, można karę zamienną wykonać i dalej bawić się, oczywiście naturalne bagna, to co jest najpiękniejsze, te zapachy, ale da się przeżyć. Kontakt z naturą w Policach i w Szczecinie jest chyba najlepszy, wiemy jakie mamy tereny i myślę, że to chyba daje na końcowy efekt i te zakończenie z tym medalem jest zasłużone.
4: To jeszcze tak, gdzie start i meta?
5: Start i meta, oczywiście Police, jest to Piaskowa 99 za Szkołą Podstawową numer 8 i tam startujemy i tam finiszujemy. Cały festiwal będzie się odbywał na tej polanie, tak zwanej naszej sportowej polickiej. Tam, gdzie wszystkie są imprezy, nawet Dni Polic, każdy chyba kojarzy tą polanę. Myślę, że trafi, a jak nie, wchodzimy na www.dzikiweekend.pl, regulamin i wszystko odnajdziemy z włącznie zapisami.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję serdecznie.
2: SK Szczecin.
4: A na koniec zajrzymy do wojska i obiecuję, że to po raz ostatni. Zapraszam też na mój materiał. Moim gościem jest pułkownik Dariusz Szypuna, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Dziś porozmawiamy o popularnych terytorialsach, więc zacznijmy od tego, dlaczego powstali terytorialsi i jeżeli wiemy, to kiedy?
6: Panie redaktorze, Wojska Obrony Terytorialnej powstała jako elastyczna formacja w celu ochrony lokalnej społeczności, w celu wsparcia wojsk operacyjnych, w celu zapewnienia wsparcia również dla administracji oraz podnoszenia odporności państwa na zagrożenia związane z kryzysem. Są również one odpowiedzią na sytuację, która obecnie ma miejsce na świecie, czyli głęboko rozumiane konflikty zbrojne, które w chwili obecnej trwają.
4: Mhm. Główne zadania jakie są?
6: Głównymi zadaniami Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie pokoju jest przede wszystkim szkolenie. Szeroko rozumiane szkolenie własne, jak i również szkolenie przy wsparciu wojsk operacyjnych, administracji państwowej, publicznej, jak również współdziałanie z różnego rodzaju służbami, takimi jak policja, straż graniczna, straż pożarna. Wojska Obrony Terytorialnej mają również na celu budowanie odporności wśród społeczeństwa, promocję wartości patriotycznych wśród obywateli, jak i również reagowanie na wszelkiego rodzaju zagrożenia kryzysowe, które mają miejsce na terenie kraju.
4: Ostatnio tak bardzo mocno terytorialsi działali, między innymi jak były te powodzie w rejonie Wrocławia, nie? To tam też dużo, nawet naszych terytorialsów tam pojechało.
6: Tak, we wrześniu 2024 roku, kiedy sytuacja kryzysowa zagroziła terenom kilku województw, Wojska Obrony Terytorialnej zostały w trybie natychmiastowego stawiennictwa postawione w stan gotowości. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przystąpili do wsparcia lokalnych społeczności w zapobieganiu, zwalczaniu tej klęski żywiołowej, jaką była powódź, i później w ramach operacji Feniks również działali w ramach odbudowy na terenach, które zostały zniszczone tą powodzią.
4: Mhm. Koronawirus też pokazał, że terytorialsi są potrzebni.
6: Tak, w ramach pandemii koronawirusa, która objęła niestety cały nasz kraj, Wojska Obrony Terytorialnej, można powiedzieć, że stanęły jako pierwsze do działań celem wsparcia lokalnych społeczności, szpitali, obywateli. Realizowane to było poprzez tworzenie różnego rodzaju punktów wymazowych, wsparcie placówek medycznych, wsparcie domów opieki społecznej, przedszkoli, żłobków, jak i również współdziałanie z innymi służbami, między innymi z policją.
4: Mhm. Ilu żołnierzy teraz liczy 14?
6: 14 Brygada w chwili obecnej liczy około 1500 żołnierzy. Naszym stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo zachodniopomorskie. Stacjonujemy w różnych miejscach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pododdziały brygady mieszczą się w Szczecinie, w Choszcznie, w Trzebiatowie oraz w Wałczu.
4: Mhm. Panie pułkowniku, jak dołączyć do 14?
6: Żeby zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, należy wypełnić wniosek, który można pozyskać ze strony Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również można taki wniosek pozyskać w macierzystym Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym lub poprzez rekruterów, którzy bardzo często są obecni na różnego rodzaju wydarzeniach dziejących się w mieście, między innymi w Szczecinie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wniosek taki trzeba złożyć do WCR-u i następnie ta procedura wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej już następuje.
4: Mm-hmm. Kim jest Terytorials tak naprawdę?
6: Terytorials to jest obywatel. Terytorialsem może zostać każdy. Musi spełnić tylko kilka podstawowych warunków, takich jak posiadać obywatelstwo polskie, być osobą pełnoletnią, być osobą niekaraną, posiadać odpowiednią kategorię zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, oraz nie może służyć w innych formacjach wojskowych.
4: Wiadomo, że do wojska nie dostanie się każdy, nie wejdziemy tak jakby do niego z ulicy, tak? Trzeba przejść specjalne szkolenia. Trudne są to szkolenia? Jak wyglądają?
6: Szkolenia... Zależy, jak na to spojrzeć. Można powiedzieć, że szkolenia są bardzo intensywne przede wszystkim. Co do stopnia trudności, skali tej trudności, no to każdy wstępujący żołnierz do formacji inaczej na to reaguje. Jedni są lepiej przygotowani, drudzy są troszeczkę gorzej przygotowani. Natomiast ten poziom szkolenia jest dopasowany, można powiedzieć, do wszystkich. Takim pierwszym etapem tego szkolenia jest szkolenie podstawowe, tak zwane 16-dniowe. Jest to dla osób, które nigdy nie były związane z wojskiem i po raz pierwszy wstępują w struktury sił zbrojnych. Zakończone jest ono przysięgą wojskową. Ale również do Terytorialnej Służby Wojskowej mogą wstąpić byli żołnierze, którzy w ramach tak zwanego szkolenia wyrównawczego 8-dniowego również wtedy stają się pełnoprawnymi członkami Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: A ile tak trwa szkolenie, żeby właśnie być już, tak móc się nazywać, że jestem terytorialsem?
6: Pełen cykl szkolenia trwa 3 lata. Jest on podzielony na 3 takie okresy podstawowe. Jest to okres szkolenia indywidualnego, specjalistycznego. Następnie następuje szkolenie zgrywające.
3: I oczywiście więcej o Terytorialsach przeczytacie m.in. na ich stronach internetowych. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia. Mateusz Tomaszewicz.
2: SK Szczecin. SK Szczecin.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: jak ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie kroki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.